wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.

myślę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welu,

0: RMF Max.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

twarde. Sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez stasza, ty z kasu Instagram. Ja plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Maron Hofstad rozgrzewa was od samego rana. To kawałek I Like w RMF Max i siemano!
1: No, cześć, cześć, cześć, cześć.
0: Elegancko.
2: Kliberka, Rola, Matełko. Słuchajcie, startujemy dla was od razu z ważnymi newsami. Influencerka została przyłapana podczas tego, że na maratonie w Berlinie wzięła rower i kawałek se podjechała.
0: Dlaczego w ogóle?
3: No właśnie, dlaczego?
2: Powiedziała, że to dlatego, że ona się źle czuła.
3: Ojo, a ja zostałam przyłapana na spaniu w pracy. Też chyba źle czułam.
0: Ale w ogóle to jest za każdym razem tak się robi, że jak biegasz, źle się czujesz, to jedziesz na rowerze, tak. Nie?
2: No, no wiadomo, że se Bolta nie wzięła, albo czegoś się podjechać.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Fajnie gramy rano, od samego rana do pracy i do wstawania. Wasted w RMF Max, no i zatrzymajmy się przy tej pracy.
1: Aha.
0: Jaka praca nie śpi?
1: Dajcie nam znać, koniecznie czekamy na wasze głosówki. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie. Niech usłyszy to cała Polska. Mało tego, będziemy szarpać ludzi, którzy śpią, żeby się dowiedzieli, że nie śpicie.
2: Więc teraz wchodzisz na naszego Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, klikasz tam sobie w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę. Cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi w tym momencie.
0: No właśnie, bo jak już o tej porze nie śpisz i jesteś z nami, no to weźcie tym po prostu wszystkim pochwal. Nagraj głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, jaka praca nie śpi.

0: sama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: I po reklamie.

0: to główka sama się kiwa, bo Rihanna gra w RMF Max.
1: A w naszej redakcji newsowej główki już pracują i mamy dla was najnowszy flash i prognozę pogody, a to wszystko już o 6 w RMF Max.
2: I jeżeli jeszcze nie nagrywałeś głosówki na temat tego, jaka praca nie śpi, to jest ostatni moment, bo już za chwilę wszystkie najważniejsze prace, czyli wasze, puszczamy na antenie RMF Max i cała Polska słyszy.
3: Pełno na zegarach w RMF Max. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcać pacjentowi. System oparty jest na AI.
4: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
5: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
3: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem Siemianowickiej Oparzeniówki, rozmawiał Marcin Buczek. Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzą akcję pod hasłem Świeć przykładem, noś odblaski. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Akcja informacyjno-edukacyjna Świeć przykładem, noś odblaski skierowana jest do pieszych. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym również seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Akcja potrwa do końca roku.
3: To była Lidia Kowalska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Warto zaopatrzyć się w czujkę dymu i tlenku węgla, przekonują strażacy. Takie urządzenie nie kosztuje dużo, a może uratować życie. To ważne, bo w tym sezonie rośnie liczba zatruć się tlenkiem węgla.
7: Eksploatujemy nasze urządzenia grzewcze. Tam właśnie to ryzyko powstania się tlenku węgla jest bardzo duże, bo ten czad powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania.
3: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Październik to dobry czas na wymianę opon i to z kilku powodów. Po pierwsze, w serwisach nie ma jeszcze kolejek, a po drugie, samochód będzie bezpieczniejszy.
8: Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. I właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
3: Mówiła nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska. A po trzecie, równie ważne, będziecie mieć to już z głowy.
9: Słuchacie RMF Max.
3: Przemoc wobec dzieci może mieć wiele różnych form, mówią specjaliści. W Wielkopolsce rusza akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwrócić uwagę na ten problem.
10: Jako dorośli jesteśmy tymi, którzy są odpowiedzialni za dobrostan dzieci i powinniśmy reagować, by przede wszystkim uważni na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej też widoczna.
3: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Kampania potrwa do 19 listopada. A na koniec flesza zaglądamy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. A mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
11: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
3: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: 3 minutki są po godzinie 6:00 i od razu robimy od samego rana. Powiedz, że jest czwartek
0: jest
2: dzisiaj.
0: Jest czwartek i robimy faktycznie razem z wami.
2: Więc zostańcie koniecznie z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. Za chwilę sprawdzamy, jaka robota nie śpi.

0: 8 minut po godzinie 6, no i od takich bęgerów to ja wstałem, nie wiem jak wy.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy wy się odzywacie do nas, bo my was zapytaliśmy, jaka praca nie śpi, to było jeszcze przed 6, więc dostajecie od nas odznakę super bohaterów.
0: Dziękujemy z nami, że jesteście. Słuchamy w takim razie, kto nie śpi.
3: Oczywiście kierowca już nie śpi.
4: Oczywiście kierowca.
0: Kierowca, kto dalej?
5: Właśnie nie śpię, bo jadę na siłownię i mi się nie chce.
2: No i to jest najcięższa robota, pojechać na siłownię, jak ci się nie chce.
0: Mi się nie chce, a nie wstałem, nie?
6: Kopanie buraków cukrowych nie śpi.
4: Szacunek.
0: Od samego rana się kopie buraki? Nie wiedziałem nawet.
2: Pozdrawiamy buraki.
7: Ja na przykład nie śpię, mimo że mam wolne. A nie śpię tylko dlatego, żeby dłużej nic nie robić.
4: O, to jest perfidne.
0: Nie, no brawo, oczywiście, no.
8: Stolarze nie śpią.
4: Stolarze. Strugają wariata.
9: No halo, dzień dobry. Kłania się Sąd Okręgowy w Krakowie. Już pracujemy. Pozdrówka.
0: Proszę wstać, stąd idzie.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Moi drodzy, jesteście najlepszą poranną ekipą. Dobrze, że z nami jesteście, bo właśnie dla was teraz leci Oscar.

0: Alan Walker, Ava Max i już prawie 19 minut po godzinie 6 w dobrych humorach zaczynamy. Co to dzisiaj jest? Czwartek.
1: Wybitnie dobrych, wybitnie.
2: 18 po 6 jest jakby co?
1: Jest o tym, jak można z pracy coś wynieść pożytecznego.
2: No wiadomo.
1: Jest historia pracowników, którzy przez 3 lata wynosili z pracy miedź, no. Różne elementy miedziane.
2: Złomiarze.
1: Tak, to pracownicy tacy z pomysłem jeszcze na dodatkowe przerobienie. No ale fajne jest to, ciekawe, że w te 3 lata narobili strat na 5,5 miliona złotych.
0: Co?
2: Matko bosko jedyno.
1: I wynosili to na złom obok pracy i teraz razem z tym, kto skupował ten złom, będą mieli proces, no.
2: No dobrze, no ale przynajmniej wiadomo, na które złom wynosili, bo jest od kogo odkupić po dobrej cenie.
0: Max. Tylko ja nie wiem, kto to teraz będzie nosił z powrotem. Przecież to ciężkie musi być, jak tyle dostali.
1: Z powrotem.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do połkania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za połkanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.

0: 6.30, Justin Timberlake w RMF Max. Za dzień lepszy, co?
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To jest RMF Max. O tej porze pytamy was i uwaga,
3: gdzie są klucze?
2: To jest najlepsza zabawa na świecie, ponieważ my mamy w studiu klucze, mamy też coś, czym te klucze schowaliśmy, a waszym zadaniem jest odezwać się do nas na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Tak, dobrze, wszyscy już słyszymy. Gdzie te klucze schowaliśmy? Nagrajcie głosóweczkę. Gdzie są dzisiaj klucze?
0: Ale to jest piekarnia. Więc teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama i nagrywasz nam głosówkę. To jest bardzo proste. Zobacz, tam wchodzisz w wiadomości, klikasz mikrofonik i od razu możesz do nas wysłać głosówkę. Nagraj nam głosówkę, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to jest edycja piekarnia.
4: RMF Max.
2: No i jak myślisz, że nie znasz odpowiedzi, to spokojnie, daj znać, bo my też
3: nie
2: znamy.
3: Bo nie ma złych w ogóle.
2: Dokładnie. Messenger RMF Max albo Instagram, czekamy na twoją głosówkę, gdzie są klucze.

0: O poranku nic nie brzmi lepiej niż RMF Max i ten numer Music Sounds to Fast Boy 3, nie, prawda, bo 8 minut po wpół do 7 w RMF Max.
1: Ale ja przy okazji też wiem, co brzmi dobrze. Dobrze brzmią klucze, które Mateuszko gdzieś ukrył i wy zgadujecie, co to może być za dźwięk.
2: Ale to, co wyście wymyślili dzisiaj, to, żeście nam poprzesyłali, jesteście naprawdę najlepsi, a teraz wszyscy się będą świetnie bawić, jak będą słuchać tego, co to się wydarzyło.
0: Uwaga!
3: Uwaga dzisiaj w piekarniach, bo można znaleźć w makowcu klucze. Śmiem twierdzić, że Mateuszko wrzucił klucze do miski z makiem.
2: No, wiadomo, najgorzej, jak klucze wchodzą między zęby.
1: Zawsze. Nienawidzę tego, nie? Wy tak samo? Co dalej?
4: Klucze są w słoiku po dżemie różanym do ponczusiów.
0: No tak, bo to przecież już październik, to tłusty czwartek, tuż.
1: Ponczusie.
5: Klucze są w bułce tartej. Nikt ich nie znajdzie, dopóki nie zrobi kotletów.
0: Piekarni?
1: Ale jak w ogóle kotlety ubijać z rana? Kto kotlety bije rano, ludzie?
0: Mój sąsiad.
1: Na poczcie pracuje, dawaj dalej.
6: Myślę, że klucze są w piekarniku na blaszce.
1: No, zobacz tam na Instagramie u nas na relacji, gdzie, jak ta blaszka wygląda, no.
7: Moim zdaniem te klucze są w wiaderku do dojenia krowy.
1: Ale jak byście chcieli tę krowę w ogóle zmieścić do studia? No proszę was. No.
2: Musieli to jakoś zrobić.
0: No to co, poranek RMF Max. Jeszcze poranek RMF Max. Jak chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę były te klucze, to wejdźcie na Instagramie poranek RMF Max, tam już wrzuciliśmy dla was wideo. No i wybaczcie nam, że nie były na blaszce, ani nie były w wiaderku.
1: Rozwaliliście nas i wyślemy wam gadżety za to. RMF Max. Jesteście najlepsi.
8: Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
12: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da!
14: I po reklamie.

0: Ten numer zostanie z wami na cały dzień, to dzięki RMF Max. Velvet i Fix Me na 11 przed 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Proszę sobie wyobrazić kanapę postawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.
0: Na kukirinach?
3: Na kukirinach. I że tam siedzą ludzie i sobie jadą elegancko przez świat dziarsko. To było, słuchajcie, w Stanach, w Karolinie Północnej. Już mniejsza z tym, gdzie policja ich zatrzymała i powiedzieli, że hej, hej, fajnie to wygląda, ale generalnie tak nie wolno. Także ostrzegamy, jakbyście mieli taki pomysł w Polsce, to jest nielegalne.
4: No widzisz, tak, tak się zasiedzieliśmy, a tu już drugie czerwono.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No, tam jest Karolina Północna, a tylko u nas jest Karolina Poranna.
4: Obecna.
0: Widzicie, jesteśmy lepsi niż Stany.
3: Masz to w Polsce.

wstaję. Tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.

0: No i to jest bardzo dobre towarzystwo na tę porę. 4 minuty do godziny 7 zostały. The Weeknd robi wam ostatnie piękne minuty tej godziny. Flash, prognoza pogody i sport to już za moment. Żebyście byli poinformowani na starcie dnia. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Wjechała siódma, więc wjedzie Flash, Sport i Pogoda i wjechała Ania Łopuszańska.
1: Wjechałam na pełnej. O poranku Polacy tankują nieco taniej. Benzyna kosztuje maksymalnie 6,83, to o 3 grosze mniej niż wczoraj. Diesel notuje spadek o 6 groszy i kosztuje 7,74 za litr. Ekonomiści tymczasem wieszczą podwyżki stóp procentowych i to już za miesiąc, a to niestety uderzy w kredytobiorców. Na razie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie i to pomimo inflacyjnego wzrostu. No a nasza złotówka niestety ma się kiepsko. Euro stoi po 4,38, dolar 3,93 i to jest wzrost o 4 grosze, frank szwajcarski 4,70, a za brytyjskiego funta trzeba dać 5,18. Na ratunek polskiemu złotemu rusza Narodowy Bank Polski, który zwiększa rezerwy złota. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton kruszcu i to były największe miesięczne zakupy od kilkunastu miesięcy. W skarbcach NBP mamy więc 675 ton złota. Maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Rząd ogranicza pensje medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nowość w przepisach to jest konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie. Wrony i gawrony przejęły wrocławskie tory. Stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów nie jest już modne, a poza tym po co się męczyć, skoro można wykorzystać do tego miejski sprzęt.
2: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
1: Mówił Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
3: To jest grill u gawrona.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Iga Świątek szykuje się do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Starcie z rozstawioną z numerem 13 Elis Mertens. Już jutro, wczoraj nasza zawodniczka pokonała Amerykankę Iwajowic 6-1, 6-3. W pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju po 3 godzinach walki Kamil Majchrzak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 6-7. Tymczasem były piłkarz reprezentacji Hiszpanii Pedro Rodriguez kończy karierę. Wiele lat grał w Barcelonie. Jego ostatnim klubem było rzymskie Lazio. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali starcie rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81 i na zamknięcie jeszcze ręczna w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce przegrała u siebie niestety z Magdeburgiem 30-35.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Słuchajcie, no pogoda niestety szykuje zamach na dobre samopoczucie Polaków. Jesienie pokaże się od tej gorszej strony, ale to dopiero jutro. Dziś lato, miejscami oczywiście słonecznie prawie w całym kraju, do 25 stopni na południu i południowym wschodzie, północ i zachód trochę gorzej, tam od 16 do 18 kresek i możliwe opady, ale też będą przejaśnienia.
5: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
0: Strasznie.
1: Co strasznie?
0: Strasznie mi już to wszystko jesień, wiecie? Takie hasło na poranek. 7:04, wstawaj, nie udawaj.
3: Ej, ja cię kurczę. No. To jest czwartek, są 4 po 7. Filip Klimer.
6: Karola Kowalska.
0: Mateusz Marek.
3: A Ania wróci.
1: Wróć.
3: Dokładnie za godzinę. Zostańcie z RMF Max.
6: A Somber już jest.
3: No i kto jest lepszy?
1: Ania.
3: Ania czy Somber?
0: No? Te wrony z tymi orzechami są najlepsze.
3: Sami zdecydujcie.

0: Takiego duetu potrzebujecie o poranku. Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Lekarze alarmują, ponieważ okazuje się, że jadą już do was na sygnale, ponieważ sprawdzili to, ilu osobom sztuczna inteligencja poradza w sprawach zdrowia i wyszło im, że ChatGPT w sprawach zdrowia doradza 300 milionom! 300 milionom ludzi na świecie. No,
4: wow, ja wolę tam takie bardziej tradycyjne metody. Na przykład dzwonię do żony, od razu wiem, co mi jest, no i też trudno się nie zgodzić.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: ale my lubimy ten numer. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie brzmi tak samo dobrze. Neptunika i What If w RMF Max. Na zegarach jest już 18 minut po godzinie 7, a to oznacza naszą ulubioną zabawę.
1: Do tablicy proszę. Kto chce, ten się zgłasza, kto nie chce, ten słuchaj się świetnie przy okazji bawi i śmieje się z nas, bo my nie znamy naprawdę tych odpowiedzi na pytania.
2: No. Tak, a ci, którzy się załapią, zgarną stówkę kieszonkowego dla dzieciaków.
0: Szukamy ludzi, którzy jadą właśnie z dzieciakami w samochodzie do szkoły, więc jeśli macie taką ekipę na pokładzie, to wymyślcie teraz nazwę swojej samochodowej drużyny
1: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei...
3: Dzisiejsza kategoria...
2: To geografia.
0: Więc jeśli jedziesz z dzieckiem, jeśli chcecie mieć co opowiadać w szkole, w pracy, przyślij nazwę waszej samochodowej drużyny. Wybierzemy tę najbardziej geograficzną, bo to dzisiejsza kategoria, i najbardziej śmieszną.
2: SMS pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Tutaj przesyłacie nazwę swojej drużyny, a finał jest za chwilkę.
1: Pośpiesz się, zanim inni cię wyprzedzą z tą nazwą drużyny.
0: 3001.
4: Reklama. Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: znowu powiesz. 28 minut po godzinie 7. Teraz każdy będzie spocony.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami ekipa z Zielonego Zakątka Chodzieży. Karolina, Marysia i Piesek Rufus. Siemano.
3: Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: O, jesteście.
3: Dobra, jesteś.
2: Dobra,
3: jesteś.
2: Dobra. Dzisiejsza kategoria to geografia. Wybrana do grillowana została Karolina.
3: Do usług.
2: Marysia ma 13 lat i będzie zaraz wybiegać z samochodu do szkoły, ale póki co to jeszcze wjeżdżamy. Prosimy o bardzo trudne pytania z zakresu wiedzy z geografii.
0: Marysia, gotowa? Marysiu?
3: Halo, halo? Tylne siedzenie, halo, halo?
2: No.
3: Trzymamy Marysię?
1: Do tablicy, proszę.
3: Trzymamy Karolinę? Trzymamy Rufusa? Halo, jesteście z nami?
4: Tak, jestem.
0: To dawaj, Marysia, w takim razie zadajesz pytania z geografii do Karoliny. Bardzo proszę.
4: Jak nazywa się najgłębsze jezioro na świecie?
2: No, najgłębsze jezioro na świecie. No, no, Karola.
3: No, no
2: Karola.
3: Nie pamiętam, no przecież nie będę nawet się kompromitować, bo nie pamiętam.
0: Ona zna tylko te z Polski.
2: Jaka jest poprawna odpowiedź, Mario?
4: Bajkał,
2: no oczywiście, że bajkał. Jezu, ale wstyd, Karola, naprawdę. Dobra, drugie pytanie, zniszczmy ją do końca, no.
4: Przez ile państw przepływa rzeka Dunaj?
2: Ale wybij chociaż dwa, no. Karola, jedno daj, no. Dunaj.
3: Pomidor i pomidor.
2: O, nie. Dobra, Marysia, zagięłaś ją idealnie. Dlatego wędruję do ciebie stówka kieszonkowego, a my będziemy się śmiać z tego jeszcze przez tydzień.
3: Tak.
2: Idę sprawdzić, jakie przez co płynie ten Dunaj.
3: Ja idę po swoją mapę, słuchajcie, po mój atlas geograficzny.
2: Żeby nie było, ja też nie wiem. Karolina ma mapę Polski z Globusa, nie? Pozdro.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Wow. Pozdro, leć do szkoły w 7:30, ale tak zaczyna się ten dzień bardzo dobrze. Dzięki, Zielony Zakątek Chodzieży. Jesteście najlepsi.
0: Mówiłem, że się spocimy.

0: Ole, wlatują te bęgery do RMF Max. Whatever turns you on na 27 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Chcielibyśmy, żeby ktoś z was dzisiaj mógł wygrać 1 000 000 złotych.
2: No, chcielibyśmy, bo takie pieniądze są do zgarnięcia teraz, także kiedy słuchacie nas, RMF Max.
0: Wyobraź sobie, że możesz ten dzień skończyć w taki sposób, że kupisz sobie to, o czym od dawna marzysz. Możesz kupić coś dziecku, możesz spłacić ratę albo kartę kredytową.
1: Zabezpieczyć przyszłość. Wy już tam dobrze wiecie, na co 1 000 000 złotych by się w domowym budżecie przydał.
2: Na pewno. No, w sejfach jest minimum 5 koła, no ale właśnie, jest też ten piękny 1 000 000.
0: Jest bardzo dużo do wygrania, albo jest jeszcze więcej.
1: I jak to zrobić? Bo bardzo byśmy chcieli, żebyś miała na to szansę.
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
2: Te pieniądze czekają na ciebie teraz. MAX pod 7467. Ślij teraz 7467.
3: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść 2? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: By ktoś powiedział pyszne.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polski energetyk, czyli męskie granie orkiestra i nareszcie na 11 przed 8.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Od przyszłego roku 2020

0: 2027 będzie można mieć w ramach kupionego biletu lotniczego, w cenie będzie zapewnione, że możesz zabrać ze sobą dwa bagaże podręczne. Takie no wchodzą przepisy i tak teraz będą musieli w tych samolotach nas wreszcie szanować.
1: No nie, żeby to był moment, nie, że akurat właśnie teraz opanowaliśmy do perfekcji już ubieranie na siebie do samolotu 15 warstw i tak, żeby to nie wyglądało podejrzanie, że nam po prostu jest zimno.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No i tak, no będzie można dwa, ale pewnie w tanich liniach będzie trzeba schować ten mały większy, nie?
0: Tak, i zapłacić za niego jeszcze więcej. Podniesiemy ceny. Bagaż za darmo, ale ceny wyżej.
3: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: Tum, Cyril Stumble in, słuchacie RMF Max, jest za 4:08, a punktualnie o 8:00 fajne informacje, flash, sport i pogoda. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
4: Punktualnie o 8 w RMF Max. Wszystko co najważniejsze, flash, sport, pogoda i Ania Łopuszeńska.
7: Dzień dobry ponownie. To średnio przyjemny poranek dla niektórych kierowców. Ci z Krajowej 50 utknęli w korku w Zieleńcu na Mazowszu na odcinku Ostrów Mazowiecka Łochów. Osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje ruchem. A my pozostajemy na Mazowszu, bo są też problemy na S8. Między węzłami Głębocka Łabiszyńska zderzyła się osobówka z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i przenosimy się teraz na Wiejską, bo wieczorem posłowie mają głosować nad zakazem sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Lewica i Polska 2050 chcą m.in. nocnej prohibicji, zakazu reklamy alkoholu i wyższych opłat za zezwolenia.
8: Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł.
7: To Michał Dobrołowicz, to w takim razie sprawdźmy, co na to nasi słuchacze.
9: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
10: Moim zdaniem bez sensu.
11: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
7: Takie rozwiązanie działa już m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. Kluczowe dla wyniku głosowania w Sejmie mogą być głosy opozycji. PSL krytykuje projekt, a Konfederacja zgłasza zastrzeżenia. Wieczorem natomiast polecamy patrzeć w niebo. Nad Polską pojawią się drakonidy. Rój meteorów związany z gwiazdozbiorem Smoka. Najlepsze warunki do oglądania tego spektakularnego zjawiska będą między 20 a 23. Drakonidy potrafią zrobić niezły zamęt. Dawniej dochodziło do solidnych burz meteorów. Najsłynniejsza w historii była ta z wybuchami aktywności w 1933 i 1946 roku, gdy obserwatorzy raportowali tempo rzędu tysięcy zjawisk na godzinę. To prawie jak fajerwerki w Sylwestra, tylko że bez hałasu.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Porażka Polaka w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Niestety Kamil Majchrzak po 3 godzinach walki na korcie uległ Niemcowi 7-6, 6-7, 6-7. Na korcie w Szanghaju w akcji teraz Hubert Hurkacz. Nasz tenisista walczy właśnie z Jamesem Duckworthem. 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie natomiast pokazowy mecz rozegra Maja Chwalińska. Tenisistka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową.
12: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
7: No i Chwalińska rok zaczynała jako 146. zawodniczka rankingu WTA. Teraz jest 21. Na zamknięcie jeszcze hokej. Ekipa GKS Tychy zgarnęła punkty w Lidze Mistrzów. Polski zespół w 3 tercjach remisował z Adler Mannheim. 4-4. Starcie zakończyły dopiero rzuty karne. A my patrzymy na Huberta Hurkacza. No i jest prowadzenie. Także gratulacje. Będziemy Was informować na bieżąco.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Na termometrach dziś tak 18 z plusem nad polskim morzem, ale tam mogą pojawić się jakieś chmury. Będzie też padało, ale to będą takie opady przelotne jeszcze. Natomiast reszta kraju na szczęście może liczyć na słońce. 23 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie nawet, więc całkiem przyjemnie. Ale jutro już 13 z plusem i niestety chmury.
4: Ania!
7: Słucham!
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: Tak sobie wyobrażam, że jak te drakonidy spadają, nie? To trzeba zamknąć okno, bo one jak lecą, to robią tak.
4: Takie smoki to są?
13: Tak, bo to są.
7: Ale to tylko w Krakowie, tak.
14: Z Krakowa są właśnie takie gwiazdy i to są gwiazdy z Dragon Balla. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska,
13: Mateusz Marek.
14: Bonjour.

0: To jest właśnie dobry poranek, kiedy wszyscy słuchamy sobie Bruno Marsa.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Matełko.
2: Jest 11 minut po godzinie 8 i my od razu przenosimy się do świata pieniędzy. No bo wiadomo, o czym porozmawiać o poranku? No porozmawiać o pieniądzach, bo pan Glapiński jako Narodowy Bank Polski wypuścił nowe 10 zł, tylko tym razem to nie będzie w banknocie, to będzie w monecie.
0: Nie.
2: To jest moneta taka kolekcjonerska, która wybita została na 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej, ale będzie można normalnie nią płacić w sklepach.
3: Fajnie, bo będzie też można łatwiej wyprać w spodniach niż papierowe 10 zł.
0: No tak, no i...
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Fajnie też, bo przydadzą się niedługo do automatu, bo tyle będzie kosztowało cokolwiek w automacie.
2: Ale jak to trzymać w tej przegródce, nie w portfelu?

0: Cały czas wakacje w głośnikach RMF Max. Lost Frequencies i Paraiso na 20 minut po godzinie 8.
1: No i właśnie, po 8 u nas zabawa w takim stylu wolnym, czyli codziennie pytamy was o coś zupełnie innego, o coś, co akurat przyjdzie nam do głowy. Zatem zróbmy sobie razem dzień i powiedzcie nam teraz,
2: co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy?
0: Że ten gość to jest chyba przemądrzały.
2: O, tak myślą. No. Albo pewnie zazdroszczą mi, że można robić tak niewiele, a osiągnąć tak wiele.
1: Albo na przykład, że jem tylko białe bułki i fajnie.
0: U nas możesz się nagrać i usłyszeć się w radiu, a przy tym dacie znać innym słuchaczom, że nikt ze swoimi dziwactwami po prostu nie jest sam, nie?
1: Ale możesz też tylko słuchać i po prostu dobrze się bawić, słuchając innych.
2: Ale nagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Zróbmy razem jaja, zróbmy dzień, a potem usłyszysz się w radiu, a potem może zobaczysz się na naszym Instagramie.
0: Także już teraz zaobserwuj poranek RMF Max na Instagramie. Czekamy na twoje głosówki. RMF Max. Co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy? Facebook, Instagram, RMF Max. Tam czekamy na głosowy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinie.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Wstawaj! Nie udawaj!
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i pytaliśmy was o to, co myślicie, że myślą o was ludzie w pracy?
3: No i przyszło dużo ciekawych odpowiedzi, niektórych nie możemy w ogóle puścić. Ale są takie, które możemy i bardzo fajnie.
4: To chyba ktoś po prostu był szefem i dlatego
2: tak
4: to sobie nagrywał. No takie jest mniemanie, no wiadomo o co chodzi.
3: Dobra, przykolorowany.
5: Ja myślę, że inni o mnie w pracy myślą, że jak to jest, że on jest taki każdego dnia taki
3: i tak jest, tak jest, trzymaj mordo, to o to chodzi.
4: Tak jesteś, no.
6: To jest niemożliwe. To jest nierealne, a ona to robi. Jak ona to robi?
2: A no to wszyscy tak o sobie myślimy.
3: Tak. I po co?
4: I bez mnie ta firma nie istnieje przede wszystkim, nie?
1: O poranku słuchasz RMF Max.
3: My sobie myślimy o was, że jesteście naprawdę
4: zaiści.
3: Super.
4: I przy okazji teraz już obserwujcie poranek RMF Max na Instagramie, bo tam te głosówki będziemy wszystkie umieszczać.
2: A po co? A po to, żeby móc pokazać to wszystkim w pracy. No właśnie, jacy jesteście fajni. Jesteście rano w radiu.
4: To
2: jest RMF Max, 3:30 do 9, Alan Walker i Ava Max już teraz dla was, za chwilę Eli Oaks.

0: co to tak robi dzień? Co to sprawia, że się uśmiechamy? To Ila Jokes, Lawinia i kawałek Reasons o 8.37.
1: No i słuchajcie, musicie w poranku od nas coś takiego dostać, żeby wam było łatwiej dzisiaj wygrać kasę.
2: Jest do wzięcia 1 000 000 złotych, minimum 5 000, jak odbierzecie telefon. No ale wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ci, którzy słuchają poranka RMF Max, mieli przewagę. Umówmy się.
0: No to mnożymy. Teraz wasze szanse mnożymy. I tylko przez 6 minut i mnożymy je razy 480.
2: W 6 minut możesz, nie wiem, napisać maila, zadzwonić do żony, męża albo zadbać o to, żeby dzisiejszy dzień skończyć ze statusem milionera albo milionerki.
1: No tak byśmy bardzo chcieli. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 42 z VAT-em lub przez rmfmax.pl.
2: Runda bonusowa dla słuchaczy RMF Max przez 6 najbliższych minut. Każde twoje zgłoszenie mnożymy razy 480.
0: SMS Max na numer 7467.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: Tak sobie zanotowałem. Czas nam umiliła, robotę zrobiła prima ballerina od Margaret.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i to właśnie Matełko robi te piruety językowe.
4: Nobel Gostu, wiadomo, no i tak dalej, i tak dalej.
3: Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały nagrody nauczyciela roku 2026. Został nauczycielem roku Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
4: Wow.
3: W Dąbrówce wielkie brawa, fajnie.
4: Gratulacje. Ale ja jak już tylko usłyszałem, że nauczyciel roku 2026, to znałem odpowiedź.
3: No.
4: Nie mój.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale są właśnie tacy dobrzy jak pan Tomasz. To warto docenić.
3: Siadaj. Piątka z plusem.
0: O, ten jest Tomasz. Najlepszy.

0: Avicii w stronę godziny 9:00. To jest najlepszy pomysł na tę porę. Waiting for Love w RMF Max do 9:05, a my tutaj oglądamy Huberta Hurkacza.
1: I mamy nadzieję, że do godziny 9:00 też się rozstrzygnie ten pojedynek, chociaż właśnie w tym momencie, no i za szybko powiedziałem. No. 1-1 jest.
2: No to jeszcze nie wszystko stracone, a wszystkie inne ważne informacje we fleszu, który punktualnie o 9:00 w RMF Max.
1: Także koniecznie zostańcie. Hubi w pierwszym secie 6-3, w drugim 5-6. A, Hubert, myślałem, że będziesz jak siatkarze i gładko 3-0.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, mamy czwartkowy poranek, na zegarach wybiła 9:00, Monika Chrycko, zapraszam na flash. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił też siebie. Mieszkańcy są przerażeni.
1: I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
2: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
0: A właśnie teraz w ratuszu zbiera się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Rozmowy mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla ostrołęckich szkół, a także tego, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.
3: To jest RMF Max.
0: Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klefedronu, zwanego też kryształem.
4: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
0: O czym informował Krzysztof Zasada. To już ostatnie dni wyborczej dogrywki w Krakowie. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania i kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach małopolskiej stolicy.
5: Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
6: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i zadłużony Kraków jest.
7: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
8: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
9: Tak.
8: Mogę się zapytać na kogo?
9: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
0: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys. Przypomnijmy, w drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych, co mówili adepci.
10: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
11: To niebezpieczne.
10: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
12: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
0: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianną Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał Dominik Smaga.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W całym kraju czwartek pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie. Najchłodniej będzie dzisiaj w Szczecinie, niecałe 17 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą od 20 do 23 kresek na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, tam prawie 24 stopnie. Wiatr momentami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie ma się utrzymać w normie, tylko na zachodzie będzie delikatnie powyżej normy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
3: 3 minuty po godzinie 9 wchodzicie sobie do pracy, więc to jest czas na żart, na start.
4: Dlaczego sprinterzy świetnie jeżdżą samochodem? Mm? No bo się znają na biegach. Wiem.
3: A co, na wstecznym też? I dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
5: i Zalia, 4 po 9. Dzięki.

Happiness is so sad. W RMF Max Swedish House Mafia Licky Lee. No skoro jest czwartek, skoro już tak blisko weekendu, to zdecydowanie więcej happiness niż sad. A jutro w piąteczek to dopiero będziemy happy. Ale czwartku też nie odpuszczamy, a na pewno nie w tym programie. Dawid Miązek, dzień dobry. Odpalamy sobie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Niedługo pytanie dnia, a teraz Ed Sheeran w duecie z Justinem Bieberem. Don't care. Ja z wami jestem do 12 jak zawsze. Zapraszam.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
2: Monika?
3: I jeszcze ja!

Lady Gaga poczarowała Abracadabra w RMF Max. Dzisiaj, słuchajcie, jeżeli wierzyć kalendarzowi, obchodzimy Dzień Wzroku. Wzrok, jak wiadomo, trzeba mieć jak najlepszy, ale może nie w każdym przypadku i nie każdego to dotyczy. O co chodzi? No o to, że najlepiej jak szef wszystkiego nie widzi, prawda? Zgodzimy się chyba, że może, jak się mówi, sięgaj gdzie wzrok nie sięga, to dobrze jest, jak wzrok szefa nie wszędzie sięga. To słuchajcie, pytanie dnia dzisiaj do pracy. Czego wasz szef nie widzi i lepiej, żeby tak zostało? Wiecie, to wszystko zostaje między nami. Anonimowo, pełna dyskrecja, można pisać na 3001 albo na Messengera RMF Max, albo głosówkę można nagrać. Czego twój szef nie widzi i lepiej, żeby tak zostało? Za najciekawsze odpowiedzi mam oczywiście zestawy gadżetów RMF Max. RMF.

0: Fire, fire, rozgrzewający afrobeat od Shimzy Arkio i Kasango w RMF Max. No jeżeli chodzi o rozgrzewające nuty, to przydadzą się z tymi ostatnimi powiewami lata. Już będziemy się musieli powoli żegnać. Idzie ochłodzenie. No słuchajcie, jak chcecie jeszcze ciepełka, no to są takie miejsca w Europie nawet, gdzie jeszcze bardzo przyjemne temperatury. Tak spoglądam, Cypr 30 stopni, Malta niewiele mniej. I tak patrzę, że nawet dzisiaj takiego lasta można sobie odpalić. No tylko, że wiadomo, all inclusive w przyzwoitym hotelu to tak od 3000 w górę za osobę, także całą rodzinką trochę nas wyjdzie, no ale słuchajcie, możemy się przecież dołożyć. Od tego jesteśmy w RMF Max. W złotej kumulacji jest 1 000 000 złotych do wygrania, a to starczy nie tylko na last minute na Cyprze albo w Egipcie, ale na naprawdę wypasione wakacje życia. A jak nie zgarniesz 1 000 000 złotych, to przecież za samo odebranie telefonu jest 5 000 złotych w finale, więc też przyjemny zastrzyk gotówki. Chcesz po niego sięgnąć? Ślij już teraz SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Przy odrobinie szczęściu, a temu szczęściu musisz po prostu pomóc. Jutro będziesz nas słuchał przy 30 stopniach na złocistej plaży. Sprawdź to. rmfmax.pl albo 7467 hasło MAX. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Hit'i na Max'a.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W całym kraju czwartek pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie. Najchłodniej będzie dzisiaj w Szczecinie, niecałe 17 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą od 20 do 23 kresek na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, tam prawie 24 stopnie. Wiatr momentami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie ma się utrzymać w normie, tylko na zachodzie będzie delikatnie powyżej normy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Są takie numery, o których można powiedzieć, że są natychmiastowymi dodawaczami energii i to jest właśnie jeden z nich, Moving to the Sun. I żel nas zabrał w kierunku słońca. Moving to the Sun w RMF Max. My lecimy w kierunku, no słońca mam nadzieję też, ale lecimy w kierunku godziny 10. Zanim 10 to jeszcze świetna, bujająca nowość od Karol G, ale w tym numerze też Judeline i Rusowski. Baby, wow. I ten numer naprawdę jest wow.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Foniks Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Foniks Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: I po reklamie.

0: 10 na zegarach w RMF Max. Czas na kolejny flash. Monika Chrycko, zapraszam. W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku tylko nieco ponad 8,5 km autostrady. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuża autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Co o polskich autostradach mówią kierowcy?
1: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
0: Tyle Magdalena Greinert.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To inwestycja w zdrowie najmłodszych pacjentów i więzi rodzinne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzymał 10 składanych łóżek dla rodziców małych pacjentów. To kolejny taki dar od Fundacji Dom Ronalda McDonalda. Więcej o tym Andrzej Sapiński, prezes słupskiej lecznicy.
3: Zaczynamy dbać również o rodziców, a ten pobyt członków rodziny, rodziców z dzieckiem chorym w szpitalu rzeczywiście ma kolosalne znaczenie dla szybkiego przebiegu terapii, dla lepszej i skuteczniejszej rehabilitacji, jeżeli to jest oddział zabiegowy.
0: Nowo rozkładane łóżka trafiły na oddziały pediatryczne, chirurgii dziecięcej i otolaryngologiczne. To było rekordowe lato dla turystyki w Trójmieście. Goście zostawili w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie w sumie blisko 6,5 miliona złotych. Tyle pieniędzy wpłynęło z opłat pobieranych od wypoczywających. Jak to wyglądało tylko w pomorskiej stolicy?
4: W tych miesiącach letnich odwiedził nas około 1,4 miliona gości. Te pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na rozwój sektora turystycznego oraz poprawę miejskiej infrastruktury. Na przykład dbanie o plaże.
0: Mówił Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Sanepid zachęca młodych, by korzystali z darmowych szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą korzystać osoby między 18 a 26 rokiem życia.
5: Fakt faktem, pula jest ograniczona tej szczepionki w nowym wydaniu teraz Cervarixu dla osób 18-26 lat, ale na razie jest dostępna.
0: Mówiła Wioletta Ryś z Oleśnickiego Sanepidu. I na koniec zaglądamy do Białegostoku, gdzie wielkimi krokami zbliża się Festiwal Teatralny Kierunek Wschód. Już od weekendu czekają na spektakle z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne z artystami i wystawa fotografii. Posłuchajcie, co zaplanowano.
6: 14 października bracia i siostry z Litwy, z Olity, a 16 października coś, co sam nie do końca jestem pewien, czy będzie wydarzeniem, czy nie, bo jest to świeża premiera Coriolan, Teatr Narodowy z Bitoli.
0: Opowiadał wicedyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku Marek Tyszkiewicz, który jest organizatorem wydarzenia. Festiwal potrwa do 17 października.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Meteorolodzy prognozują nam dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Najchłodniej w Szczecinie, tam na termometrach niecałe 17 stopni, w centrum i na południu pokażą od 20 do 23 kresek na plusie, a najcieplej ma być dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 24 stopnie. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie ma się utrzymać w normie. Warto mieć dzisiaj pod ręką parasol, bo deszcz może nas w niektórych miejscach zaskoczyć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Hity na maksa.
7: Są tacy artyści, którzy są już z nami od dłuższego czasu. Jak zagrasz jakiś ich klasyk, no to jest genialnie. Jak zagrasz nowość, też rewelacyjnie. I jednym z takich artystów jest Armin van Buuren. Teraz świeżynka od niego i od Saszy. Everlasting. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek. Zapraszam.

Chyba się bardzo nie pomylę, jak powiem, że to jest jeden z najgorętszych hitów tego roku. Marlon Hofstadt, South Star i I Like. Towarzyszył nam całe lato, nakręcał nam całe lato, ale jesienią też świetnie brzmi. No to dla równowagi, jak była nowość, to teraz taki klasyk, ale słuchajcie, do tego kawałka to się powinno wstać jak do hymnu prawie, że legendarna nuta. Changes od Tupaka.

0: mama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: loterii o 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

Powiem wam, że jeżeli chodzi o nieskomplikowane tytuły utworów, to duetowi Fastboy należy się jakaś nagroda, no bo nazwali ten utwór po prostu Dźwięki Muzyki, Music Sounds, przed chwilką w RMF Max, a my zaglądamy do naszych skrzynek SMS-owych, messengerowych, patrzymy na pytanie dnia. Dzisiaj pytanie brzmi: z okazji Dnia Wzroku, czego twój szef nie widzi i lepiej, żeby tak zostało? Tutaj nie wszyscy wzięli sobie to drugie zdanie do serca, bo na przykład Kasia napisała, że szef nie widzi mojej lojalności i prawdomówności. No to chyba powinien zobaczyć, nie? Jacek nam tutaj pisze: przede wszystkim nie widzi myśli i bardzo dobrze. A Jarek napisał: mnie od tygodnia w pracy nie widzi i niech tak zostanie. Czego wasz szef nie widzi i fajnie by było, gdyby dalej nie widział, to piszcie albo nagrywajcie się na Messengera RMF Max. Można też SMS-a podesłać na 3001. Gadżety za najbardziej zaskakujące odpowiedzi oczywiście dla was mamy. A tego charakterystycznego intra pewnie nawet nie muszę specjalnie przedstawiać, no ale powiem: Wiktor Waligura teraz wjeżdża w RMF Max z numerem 4 pory roku.

0: I kolejna świetna nowość w RMF Max. Szwedzki DJ Gnarly razem z nim Major League DJs i napakowany energią numer Wasted. Jeśli chcielibyście, żeby wasze konto było tak napakowane nie energią, tylko kasą, a w tej chwili nie jest, to szybko to możemy zmienić. Tak szybko, ile trwa parę kliknięć, bo tyle wystarczy, żeby wejść do gry dzisiaj o 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. I oczywiście dołączyć do naszej zabawy można przez cały dzień aż do finału. Każdy moment jest dobry, ale są momenty lepsze i ten jest, słuchajcie, najlepszy, bo w tym momencie, żeby jeszcze podnieść wasze szanse na finał, na zgarnięcie nawet 1 000 000 złotych, to mamy rundę bonusową 450 razy. Teraz wszystkie zgłoszenia mnożymy. Zgłoszenia SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod 7467, pod ten numer za 4,92, albo zgłoszenia na naszej stronie na rmfmax.pl. Tylko 10 minut taka runda bonusowa potrwa, tylko 10 minut taki mnożnik, więc po prostu chwytajcie za smartfony i wchodźcie do zabawy. Jak zadzwonimy w finale, to już na dzień dobry 5000 zł jest twoje, a może być dużo, dużo, dużo więcej, nawet 1 000 000. No jakby było coś pomiędzy 5000 a 1 000 000 złotych, to też nie byłoby źle, prawda? rmfmax.pl albo 7467, hasło Max. Daj sobie szansę na przypływ dużej gotówki.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów. Tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy Olala drugi gratis.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
21: Cześć, z tej strony Igor.
22: Hello, this is Ina.
23: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
24: Cześć, tu Karin Cińska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Meteorolodzy prognozują nam dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Najchłodniej w Szczecinie, tam na termometrach niecałe 17 stopni, w centrum i na południu pokażą od 20 do 23 kresek na plusie, a najcieplej ma być dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 24 stopnie. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie ma się utrzymać w normie. Warto mieć dzisiaj pod ręką parasol, bo deszcz może nas w niektórych miejscach zaskoczyć.
0: Sponsorem prognozy.
1: Ciśnienie ma się utrzymać w normie. Warto mieć dzisiaj pod ręką parasol, bo deszcz może nas w niektórych miejscach zaskoczyć.

siebie też bardzo. To jest Męskie Granie Orkiestra, a wysłuchacie RMF Max. Psiarze i kociarze, odwieczna rywalizacja. Kogo jest w Polsce więcej? Czy rodziców psieci, czy kocieci? Okazuje się, że pieski wygrywają. Według oficjalnych statystyk mamy prawie 8,5 miliona psów w Polsce i o milion mniej kotów. W ogóle co drugi dom w Polsce ma psa? Także pod względem odsetka gospodarstw domowych z pieskiem, to jesteśmy na drugim miejscu w Europie. No pieski wygrywają, ale czy to na pewno trzeba rywalizować? Nie można mieć i psa, i kota? Że co, że będą żyć jak pies z kotem? W małżeństwie nam to jakoś nie przeszkadza. Offenbach i Fourth the Floor.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: I po reklamie.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Siemano, z tej strony White 215.
6: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Mamy czwartkowe przedpołudnie, na zegarach wybiła 11, w RMF Max czas na kolejny flash. Monika Chrycko, zapraszam. Seria groźnych zdarzeń w szkołach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dziś rano 15-letni uczeń zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny na Mazowszu. Ranne zostały 3 osoby. Policja zatrzymała też nastolatka, który wczoraj planował atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. 17-latek mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
11: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
10: Mówił Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób.
8: To jest RMF Max.
10: Na Pomorzu Zachodnim ruszyła regionalna odsłona ogólnopolskiej kampanii pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy.
12: Ten przysłowiowy klaps, to nie tylko o to chodzi. To chodzi o złe spojrzenie, o nieakceptowanie, czasami ułomności, że mi piłka nie wpadła do kosza, czy chociażby porozmawianie z dzieckiem, bo on w tym momencie chciałby z tobą porozmawiać, a ty go odtrącisz, myśląc, że to nic nie znaczy. To bardzo dużo może znaczyć.
10: Organizatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, mówił regionalny ambasador kampanii Marek Kolbowicz. Przed nami 2 dni z fantastyką w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Już niedługo odbędzie się festiwal Na Końcu Świata. Impreza już 16 i 17 października.
13: Można by powiedzieć, że to jest oferta dla młodzieży, ale widzę, że to jest bardzo zróżnicowana grupa wiekowa. Są to przede wszystkim amatorzy gier RPG, literatury fantasy, literatury fantastycznej, cosplaya. Pojawią się również takie nazwiska jak pani Brzezińska, jak pan Wegner. Dla amatorów tej literatury to są duże nazwiska.
10: Opowiadała Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami. 5 dni, 8 spektakli konkursowych, dziesiątki emocji, historii i teatralnych spotkań. Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza widzów na Festiwal Koszalińskich Konfrontacji Młodych M-Teatr.
14: Nie ma takiego festiwalu w Polsce, festiwalu debiutów reżyserskich i bardzo jestem szczęśliwy, że taki festiwal jest właśnie w Koszalinie. Nie ma takich spektakli i nie ma takich rozmów z publicznością, jakie są w naszym Teatrze Koszalińskim.
10: Mówił Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny festiwalu M-Teatr w Koszalinie od 20 do 25 października. To ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu w większości kraju. Od jutra ochłodzenie. Jak radzicie sobie z jesienią i jakie macie na nią sposoby?
15: Ja wolę aktywność bardziej niż siedzenie przy telewizorze, przy kawie i tak dalej.
16: Bardzo lubię jesień. Wiosna jest paskudna, bo zawsze prowadzi do zimy.
17: No lepiej pójść do lasu na grzyby.
18: To najlepiej zabija czas?
17: Myślę, że tak. Świeże powietrze, ładna pogoda. Las odpęża ludzi z góry.
18: Jak jest zła pogoda, to co akurat?
17: Książki. Książki zawsze są nowym rozwiązaniem.
10: Z poznaniakami rozmawiał na ten temat Przemek Wałczyński.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. W całym kraju czwartek pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie. Najchłodniej w Szczecinie niecałe 17 stopni. W centrum i na południu od 20 do 23 kresek na plusie, a najcieplej w Rzeszowie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie w normie, a odczuwalna temperatura będzie zbliżona do tej na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: RMF Max.
4: Powiem wam, że na każdą godzinę staram się przygotowywać fajną playlistę, ale z tej to jestem naprawdę zadowolony. Fajny miks przed nami będzie Liwka, będzie taki klasyczek od Black Eyed Peas. Będzie też Tobi Romeo i Fly High, a 11 otworzy nam w RMF Max Alan Walker i Ava Max z potężnym Fate. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Oscar Sims i kawałek bez końca w RMF Max. Kawałek, który zdążył już podbić i listy przebojów, i streamingi, i w ogóle. No ale to jest cały czas numer z nowej, niewydanej jeszcze płyty. Czekamy na nią, czekamy na ten nowy album, na kolejne hity i na trasę koncertową, która ma ruszyć zaraz po wydaniu albumu. Na nowe rzeczy od Eda Sheerana też czekamy, ale na szczęście mamy te, które nie zdążyły się jeszcze zestarzeć. Bad Habits teraz i Ed Sheeran w RMF Max. RMF.

0: I polecieliśmy sobie z Tobim, Romeo, Fly High w RMF Max. Wysoko polecieliśmy. Optymista powie, że tak wysoko jak nam nastrój pójdzie w górę w nadchodzący weekend. Pesymista, że tak wysoko jak nam poszybowały w górę rachunki przez ostatnich parę lat i ceny w sklepach. Humor będziemy Wam na pewno przed weekendem poprawiać, a jeżeli chodzi o ceny w sklepach, to tu nic nie zrobimy, ale możemy dorzucić Wam gotówki tyle, że nie będziecie się żadnymi cenami i rachunkami przejmować. Na przykład 1 000 000 złotych, bo tyle przecież dzisiaj, nie jutro, nie kiedyś tam, nie za miesiąc, tylko dzisiaj jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max. Taką wymiankę możemy zrobić. Ty wysyłasz SMS-a za 4,92, czyli za tyle, za ile się już nawet kawy na mieście nie kupi. Czyli tyle, co nic. Wysyłasz takiego SMS-a o treści Max pod numer 7467 i my na wymiankę możemy mieć dla ciebie co najmniej 5000 zł, bo mniej na pewno w finale nie będzie, ale może być nawet 1 000 000 złotych. To tylko kwestia wybrania odpowiedniego sejfu. Ale przede wszystkim daj nam szansę, żebyśmy dzisiaj w finale do ciebie właśnie zadzwonili. 7467, hasło Max wysyłaj albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
14: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Poza tobą nic, czyli oczywiście Liwka w RMF Max. Aby szybciutko wracamy do pytania dnia, do pracy podrzucacie na przykład głosóweczki w tym temacie. A właśnie, pytanie dnia na dzisiaj to jest pod dzień wzroku. Czego szef nie widzi? No i może lepiej, żeby tak zostało. Tutaj wiadomość od Sylwii.
1: Typowo siedzę pod kamerką, więc szef widzi, czy pracuje, czy nie. Aczkolwiek kamerka nie ma dźwięku, więc chyba by zobaczył również, jak prowadzę bardzo rozmowy służbowe sama z sobą albo z znajomymi przez telefon. Udaję, że mam jakąś wideokonferencję bądź szkolenie, a jak naprawdę pracuję, tego kamera jeszcze nie zarejestrowała.
0: A ja tu słyszę, że Sylwia to taki grubszy zawodnik, jeżeli chodzi o pozorowanie pracy. Tu wiadomość od Agnieszki.
2: Nie widzi mojej prośby o pożyczkę, która leży już od 3 lat na jego biurku.
0: Ale o pożyczkę czy o podwyżkę? Bo jako pożyczkę to może po 3 latach uznał, że już ci dawno ktoś pożyczył. I jeszcze Paulinka.
3: Mój szef nie widzi moich prawdziwych reakcji na jego wiadomości i lepiej, żeby tak zostało. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy i ja też bym wolał, żeby mój szef nie zobaczył tych reakcji na wiadomości, które wysyła. Do Paulinki lecą gadżety RMF Max. Wy też się pochwalcie, czego wasz szef nie widzi i lepiej, żeby tak zostało.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
5: I po reklamie.
12: Grzegorz,
13: Asia, Martyna,
14: Lady Gaga.
13: Z tej strony modelki
15: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. W całym kraju czwartek pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie. Najchłodniej w Szczecinie, niecałe 17 stopni. W centrum i na południu od 20 do 23 kresek na plusie, a najcieplej w Rzeszowie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie w normie, a odczuwalna temperatura będzie zbliżona do tej na termometrach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

coś dzisiaj mi te klasyki siadają. Danny i Therese, If Only You w RMF Max, numer, który tak ma swoich tam paręnaście lat, ale dalej świetnie buja i dodaje energii. Tak tuż przed południem, zaraz będzie 12:00, po 12:00 studio przejmują Irek Jakubek i Aśka Mełs. Przepraszam, właściwa kolejność. Asia Mełs i Irek Jakubek i zaczyna się program I Wszystko Gra. Ja wracam do was jutro w wyjątkowo dobrej formie, bo jutro witamy się przecież w piąteczek. Od 9:00 jestem z wami. Dawid Miązek, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć, pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów. Tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość.

0: prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
6: Monika Chrycko, w samo południe zapraszam na flash i najświeższą prognozę pogody. Posłuchajcie. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczyny Nowiny nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Nastolatek, były uczeń tej szkoły, jest już w rękach policji.
7: Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe, woźna nauczycielka, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
6: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Wody Polskie przygotowują się do poprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie. Przyszły rok to przygotowanie niezbędnych dokumentacji, tak by można było starać się o unijne pieniądze z nowej perspektywy, czyli od 2028 roku. Wśród planowanych inwestycji jest budowa zbiornika w Racławicach Śląskich, o co mieszkańcy zabiegają od wielu lat.
8: Dobra bardzo informacja, ponieważ Racławice Śląskie, jak szereg innych zadań z terenu województwa opolskiego, zgłosiliśmy do tak zwanych prac przygotowawczych na kolejną perspektywę finansową, ponieważ wiemy, że żeby korzystać ze środków Unii Europejskiej, zadania muszą być dojrzałe.
6: Co znaczy, że muszą być dojrzałe?
8: Żeby były dojrzałe, muszą być komplet dokumentacji. I zbiornik Racławice Śląskie znalazł się na takiej liście i mamy informację oficjalną uzyskaną z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju, że zostały te projekty zakwalifikowane.
6: Mówił wiceprezes Wód Polskich Marcin Jerzyński. Wody Polskie szacują, że na wzmocnienie przeciwpowodziowe Opolszczyzny i Dolnego Śląska potrzeba blisko 8 miliardów złotych. Zamiast ślęczenia nad książkami stawia na eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły spodpoznańskiej Dąbrówki został wybrany najlepszym w Polsce. O tym już teraz opowie nasz reporter.
9: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWing i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową.
6: Informował Przemek Wałczyński. To może być hit tej jesieni. Podlaskie ma swój odpowiednik maczy. To herbacza.
10: Herbacza jest mieszanką czterech roślin, pokrzywy, liści, poziomki, zielonego owsa i różańca górskiego. Zioła te są wysuszone, następnie zmielone na drobny proszek. Rosną na skraju Puszczy Białowieskiej. Herbaczę można kupić już na rynku. A jak ją przygotować? No, proszek z roślin należy zalać wodą o temperaturze około 70 stopni w proporcjach łyżeczka herbaczy na 100 ml wody.
6: A przepis na herbaczę przygotował specjalnie dla Was nasz reporter Robert Bonikowski.
3: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Druga połowa czwartku z chmurami, miejscami możliwy przelotny deszcz, najmocniej popada w Gdańsku i Zielonej Górze. Najchłodniej w Szczecinie, tam termometry pokażą około 17 kresek, w centrum i na zachodzie od 20 do 22, a najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, tam termometry mają pokazać nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na południu i nad morzem, ciśnienie w normie, pogoda więc raczej stabilna.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Hity na maksa.
12: A my już wiemy, jaka będzie pogoda zimą.
13: I wam powiemy, jaka tak będzie.
12: Jak pół roku temu mówiliśmy, jaka będzie pogoda latem, to nam się wszystko sprawdziło, także koniecznie zostańcie z RMF Max.
13: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry, mamy czwartek.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam przyszłego milionera.
1: I równie ciepło witam przyszłą milionerkę.
0: I proszę teraz nie udawać, że to nie było do was, bo to właśnie słuchacze RMF Max mają wielką szansę zostać dzisiaj milionerami.
1: Dzisiaj możesz wygrać 1 000 000 złotych w złotej kumulacji.
0: I to fajnie brzmi, ale jeszcze fajniej się realizuje, bo z pomocą naszego supermnożnika, uwaga, uwaga, uwaga, mamy dla was rundę bonusową. Każde zgłoszenie wysłane teraz na nasz SMS-owy nowy numer 7467. 7467 to ten numer. Wysyłasz SMS o treści MAX i takie jest zgłoszenie. Mnożymy razy 500.
1: Powiedziałeś to tak skromnie. Razy 500 to jest najlepsza okazja na dzisiaj. Najlepszy moment, żeby wejść do zabawy w czwartek jest właśnie teraz. Bo teraz mnożymy razy 500.
0: Ja znam kilku milionerów i oni nie lubią, jak się tak do nich mówi. Wiesz, nie, do milionera trzeba spokojnie.
1: Ty znasz niewłaściwych milionerów. Ja znam takich, którzy doskonale wiedzą, że właśnie tak trzeba mówić o dużych pieniądzach. www.rmfmax.pl, tam też możecie wejść do zabawy, tam też mnożymy szanse.
0: Nazywamy to zabawą, ale kiedy w grze jest milion, to sami wiecie, że zabawa robi się bardzo poważna. Chcesz wygrać milion? Wyślij Max na 7467.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Psst, cześć, to influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

0: Dobrze wiemy, że w samochodach sobie nuciliście. Bo to jest taki numer, że trzeba nucić. No.
1: A jaka będzie zima? Podpowiada popołudnie RMF Max.
0: Uwaga, bo czekają nas gwałtowne kontrasty termiczne i anomalie przejścia od okresów bardzo ciepłych do ostrych fal mrozu.
1: Ja to wam wytłumaczę. Będzie tak, ciepło, ciepło, zimno, zimno, zimno, potem trochę ciepło, potem znowu zimno, zimno,
0: no.
1: A potem jest lato, sierpień, no i znowu zima.

0: Jak słychać w RMF Max, to się znamy na muzyce, a muzyka zna się na naszych słuchaczach. Primadonna, jedna z tych piosenek, które są właśnie o tobie. A za chwilę będziemy grali taki numer, że jeśli dzisiaj nie mówisz tak, nie mówisz nie, to piosenka również będzie o tobie. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
14: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Druga połowa czwartku z chmurami, miejscami możliwy przelotny deszcz, najmocniej popada w Gdańsku i Zielonej Górze. Najchłodniej w Szczecinie, tam termometry pokażą około 17 kresek, w centrum i na zachodzie od 20 do 22, a najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie. Tam termometry mają pokazać nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na południu i nad morzem. Ciśnienie w normie, pogoda więc raczej stabilna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Nie mówię tak, nie mówię nie. Chłopaki myślą, że to jest piosenka o nas, dziewczyny, ale my wiemy, że to nie jest prawda.
1: Jasne. Zaszkodziła, czy może mu nie zaszkodziła mrożona pizza książulowi? Internet się zastanawia, największa dzisiaj drama.
0: Zaszkodziła i to bardzo. Z jego kanału w ciągu jednego dnia odpłynęło 20 tysięcy subskrybentów.
1: O, no to przetrawią i wrócą. Prawie 2000 kalorii, jedna pizza książula. Wszystkie ważne informacje za chwilę we Flashu o 13:00.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
19: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: I po reklamie.

0: 13 na zegarach w studio RMF Max, a to już czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. O fali przemocy w szkołach będą dyskutować dziś przedstawiciele rządu i służb. Kto weźmie udział w tym spotkaniu?
1: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
0: O czym informował Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Ponad 1100 przedstawicieli dolnośląskich szkół zostało przeszkolonych, jak reagować po ogłoszeniu alarmu. Spotkanie zorganizował Dolnośląski Urząd Wojewódzki wspólnie z Kuratorium Oświaty na polecenie wojewody dolnośląskiej.
3: Podczas szkolenia omówiono m.in. zasady postępowania po otrzymaniu komunikatu ostrzegawczego, wybór bezpiecznego miejsca w budynku, przemieszczanie uczniów, sprawdzanie obecności, współpracę ze służbami oraz komunikację z rodzicami.
4: Ostatnie sytuacje w innych regionach Polski tylko potwierdzają, jak ważne jest, żeby takie procedury były znane, ale przede wszystkim przećwiczone. Rodzice powinni mieć pewność, że w chwili zagrożenia szkoła wie, co robić, a dzieci są pod dobrą opieką.
3: Mówiła wojewoda Anna Żabska. Kolejnym etapem będą ćwiczenia we wszystkich szkołach.
0: Informował reporter RMF Max Piotr Paszkowski. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła dziś w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurychu i Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów i podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie.
5: Pani jest osobą z niepełnosprawnością?
6: Tak, jeżdżę na wózku elektrycznym.
5: Na jakie rozwiązanie pani najbardziej teraz czeka, liczy?
6: Fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej pracowano nad obsługą komputera czy telefonu bez dotykania sprzętu.
5: Czy najlepsi inżynierowie tutaj uczą się od osób z niepełnosprawnościami?
7: To działa w obie strony. Ja mam na przykład babcię, która traci wzrok i czasem 3 ustawienia w przeglądarce internetowej. To już znacznie polepsza życie takiej osoby.
0: A to miejsce odwiedził Michał Dobrołowicz. Świeć przykładem, noś odblaski to policyjna akcja promująca noszenie elementów odblaskowych przy odzieży. Pogoda się zmienia, szybciej robi się ciemno, więc pieszy jest coraz bardziej narażony na niebezpieczeństwo. A odblaski mogą często uratować życie.
8: Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z odległości 20 metrów. Natomiast pieszy z odblaskiem jest widoczny w światłach samochodu z odległości 150-300 metrów.
0: Mówił Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max. Czas sprawdzić, co nas czeka w drugiej połowie dnia. Wszędzie dzisiaj sporo chmur, a miejscami przelotnie popada. Najwięcej deszczu może spaść w Trójmieście i Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Szczecinie. Tam termometry pokażą niecałe 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Wrocławiu, około 22 stopni. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, nawet 24 kreski na plusie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
10: 13:03. Dzisiaj jest czwartek, a w kalendarzu jest dzień ośmiornicy.
11: I koniecznie z tej okazji proszę zaprosić do pracy jeszcze 3 kolegów.
10: No.
11: Ty plus tych 3 kolegów i ogarniacie tematy na 8 macek.

0: Wiadomo, że jak Post Malone zrobi numer, to będzie taki hit, że Sunflower w RMF Max.
1: Teraz będzie ogień. Internet wam to na pewno pokaże. Prezydent Karol Nawrocki w ringu z bokserskim mistrzem wszechczasów Manim Pacquiao. No i mistrz bardzo chwali technikę naszego prezydenta Nawrockiego.
0: No wszystko fajnie, tylko ten wizerunek fajtera to psują trochę buty, bo prezydent wszedł na ring w lakierkach takich garniturowych.
1: Niech pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto nigdy nie miał dziurawych skarpetek.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
19: I po reklamie.

0: Kawka kawką.
1: Ale dzisiaj jest najlepszy dzień, by zostać milionerem. Najlepszy dzień, by wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max.
2: I to nie tylko dlatego, że akurat dzisiaj z nieba spadają rekordowe ilości gwiazd, bo jest taki deszcz drakonidów lecący z nieba.
1: Proszę bardzo, ja ogarniam cyferki lepiej niż trudne nazwy. 7467 to jest bardzo ważna cyfra w sprawie miliona. 7467, proszę tutaj wysłać SMS o treści Max. SMS kosztuje 4,92, ale tak wchodzicie do gry o cały okrąglutki 1 000 000 złotych.
2: Możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Tam też są różne opcje, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona.
1: Max na 7467. RMF Max. By dziś po południu wygrać 1 000 000 złotych.

0: Fajne, co? Sylwa Bumpa. On Tonight, w RMF Max 14 będzie już za 23 minuty. Wpadliście do nas po prognozę pogody. Super, mamy ją dla was już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max, czas sprawdzić, co nas czeka w drugiej połowie dnia. Wszędzie dzisiaj sporo chmur, a miejscami przelotnie popada. Najwięcej deszczu może spaść w Trójmieście i Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Szczecinie. Tam termometry pokażą niecałe 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Wrocławiu, około 22 stopni. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, nawet 24 kreski na plusie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut zaprasza na ekskluzywny wywiad na naszych socialach. Oglądajcie go z wielką przyjemnością. My już go widzieliśmy, jest świetny.
2: 300 milionów zniczy. 300 milionów zniczy. My Polacy kupujemy co roku.
1: 300 milionów?
2: No.
1: To koniecznie proszę jeszcze pamiętać, że do tych 300 milionów trzeba dołożyć jedną bardzo ważną rzecz. Przynajmniej jedną do każdego znicza.
2: Tak?
1: Chorągiewkę od harcerzy. Czuwaj.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
12: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
13: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.

0: Przed nami flash RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. Na zegarach w studio minęła 14. Ann Carson, kanadyjska poetka, została tegoroczną laureatką Literackiego Nobla. Od lat była faworytką do tej nagrody.
1: Akademia wrzuciła uzasadnienie
2: Że
1: łączy, że w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich widać wpływy zarówno literatury antycznej Unii, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska. Szuchta.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Kiedy rowerzysta może legalnie wjechać na chodnik, jak prawidłowo korzystać z kontrapasa i co obowiązkowo powinno znaleźć się na wyposażeniu roweru? Tego będzie się można nauczyć w praktyce podczas dwóch ostatnich w tym sezonie bezpłatnych edukacyjnych wycieczek rowerowych po Krakowie. Najbliższa już w niedzielę.
4: To nie jest zwykła wycieczka krajoznawcza. Podczas dwugodzinnego przejazdu prowadzący pokażą wam, jak bezpiecznie poruszać się rowerem w miejskim ruchu, po drogach rowerowych, kontrapasach i tam, gdzie rowerzysta spotyka się z samochodami i pieszymi. Najbliższy przejazd startuje w niedzielę o 16 ze skweru przy Alei Jana Pawła II i ulicy Lema. Drugi przejazd planowany jest tydzień później w południe. Udział w obu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. Wycieczki prowadzą mistrzowie dwóch kółek, czyli przedstawiciele Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
0: O czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk. A teraz szybko przenosimy się nad Zalew Sulejowski. Wzdłuż jego brzegu wytyczona będzie rowerowa trasa Velopilica. W sumie w województwie łódzkim powstać ma aż 170 km trasy wzdłuż rzeki od granicy ze Śląskiem aż po Mazowsze. To ważna inwestycja z punktu widzenia turystyki w regionie, podkreśla wójt gminy Tomaszów Sławomir Bernacki.
5: Te przestrzenie, które są zrealizowane, mam na myśli tutaj te przystanie kajakowe, które stworzyliśmy w 2021 roku, również w partnerstwie 5 samorządów, to już żyje. Uzupełnieniem jest ta przestrzeń nad Zalewem Sulejowskim i kolejnym elementem to właśnie są te ścieżki, o których mowa.
0: Tyle wójt gminy Tomaszów Mazowiecki. Poznański szlak Jerzycjady rozrasta się i zaprasza już poza granice miasta. Miejsce znane z kart książek Małgorzaty Musiarowicz można odwiedzić dzięki specjalnie przygotowanej trasie wokół Poznania.
6: Te ostatnie tomy Jerzycjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jerzyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jerzycę i też przeprowadziła się w okolice Popielisk. Razem z nią jej bohaterowie.
0: Mówiła Anna Basińska, przewodnik miejski po Poznaniu. A węgierski przewoźnik rozwija skrzydła w Krakowie. W zimowym rozkładzie z lotniska w Balicach poleci na 67 trasach, w tym na 4 nowych kierunkach do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Czwartkowe popołudnie minie nam pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Najchłodniej, jak mówiliśmy, w Szczecinie. Tam termometry pokażą niecałe 17 kresek. W centrum i na południu, jak w Łodzi czy Katowicach, będzie około 22 stopni, a najcieplej dzisiaj na południu w Rzeszowie, tam nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie ma się utrzymać w normie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Przed Halloweenowa informacja obowiązkowa.
9: Bu basket.
10: Tak, żeby was dyńka nie bolała na Halloween. Macie nas, RMF Max, wszystkie ważne informacje świata i trochę popołudniowej przyjemności.
9: Asia, Irek, dzień dobry raz jeszcze.

0: usłyszał w RMF Max i posłuchał, co mu Zalia chciała powiedzieć. Ale był z niego gamań, że aż 3 minuty jej zajęło tłumaczenie tych wszystkich skomplikowanych spraw związanych z życiem. Teraz mamy 4 minuty w temacie ogarnięcia najróżniejszych muzycznych i rodzinnych tematów, bo o tym jest ta piosenka Miss Jackson.
1: To jest nasza perełka na dzisiaj. To jest historia, w której chłopak tłumaczy mamy swojego dziecka, jak to tam naprawdę wszystko było, nie?
0: A wiadomo, z teściową nie ma żartów, mimo że piosenka zabawna.

0: 20 minut po drugiej, po południu. Mam tu w studiu tak RMF Max taki specjalny guzik, który jak nacisnę, to od razu wiadomo, że dzieje się coś ważnego.
1: Czuć ten podniosły nastrój.
0: Proszę Państwa, w czwartek w złotej kumulacji dzieją się rzeczy piękne. W sejfach jest minimum 5000 złotych.
1: W sejfach jest też przepiękny milion.
0: I teraz Twoja rola, drogi słuchaczu, droga słuchaczko RMF Max. Proszę wejść do tego losowania, bo jak się nie trafi milion, to zawsze będzie jakiś spory hajs. Wybieracie sejf, a w sejfie może być albo milion, albo bardzo fajna kasa.
1: Możemy Wam to obiecać, że jak już wejdziecie do finału, to na pewno nie wyjdziecie z tego finału z pustymi rękami.
0: Może być dużo, może być więcej, mogą być nawet gigantyczne pieniądze.
1: Z którymi potem będziecie mogli zrobić, co tylko sobie wymyślicie.
0: Marzenia określamy do miliona i teraz jak realizujemy te marzenia? Zgłaszamy się do zabawy, w której milion jest do wzięcia, a robimy to SMS-em o treści Max, wysłanym na numer 7467.
1: 4,92 zł. Tyle kosztuje hasło Max wysłane pod numer 7467. Wchodzić możecie też przez internet www.rmfmax.pl.
0: Wiecie, co zrobić, by wygrać milion? Max niech leci na 7467.
2: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Liv, care e faină nic, a teraz będzie coś, co koniecznie trzeba wiedzieć przed Halloween, bo to jest halloweenowa jazda obowiązkowa.
1: W tym roku na Halloween nie dajemy cukierków, tylko dajemy bubasket.
0: Bubasket.
1: To jest nowy trend z internetów, już świat się w tym zakochał, to jest taki jesienny koszyk pełny wszystkiego, czego tylko chcecie, takiego jesiennego.
0: No. Dzięki temu koszykowi Halloween będzie trochę bardziej polskie. Polskie, bo zgodnie z wielkanocną świąteczną tradycją w koszyku trzymamy co?
1: Jaja.
0: Tak, a tu będzie koszyk z psikusami, czyli to są takie jaja, które ktoś komuś mógł zrobić, nie? Ale dostał cukierki i się wstrzymał.

0: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 4.

okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Czwartkowe popołudnie minie nam pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Najchłodniej, jak mówiliśmy, w Szczecinie. Tam termometry pokażą niecałe 17 kresek. W centrum i na południu, jak w Łodzi czy Katowicach, będzie około 22 stopni, a najcieplej dzisiaj na południu w Rzeszowie, tam nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie ma się utrzymać w normie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: is the answer.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bum. A, to jest dobra. To jest Katy Perry, to jest RMF Max, 5 minut i 15. Zanim wyruszycie w swoją podróż do domu, koniecznie musicie poznać jednego gościa.
1: Co to jest za historia w ogóle? 14-latek z Wadowic w Małopolsce zabrał rodzicom samochód i dojechał do Kołobrzegu nad morze. Piękne.
0: Tam w Wadowicach znowu się wszystko zaczęło, ale szkieły tego zawinęły, matko jedyna.
1: Max.
0: On mógł w drugą stronę, w kierunku Watykanu pojechać, to by daleko.
1: Dojechał.
0: Asia Mełys, Irek Jakubek. Jutro wracamy po południu. Bawmy się dobrze, także w piątek.
1: Tak, pa.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Janie, skarpeta na pieniądze
10: się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zegarach minęła 15, w RMF Max Flash, sport i pogoda. Monika Chrycko, zapraszam. Policja się zbroi. Formacja ogłosiła właśnie przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowej wielkości zamówienie. Jaki jest powód tak dużych zakupów?
7: Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich.
6: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max.
6: Gdańscy mundurowi w ramach akcji Bezpieczny Nieletni kontrolują młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych jednośladów. Sprawdzane są miejsca, w których spotyka się młodzież. Więcej od naszej reporterki Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak.
8: Podczas ostatniej akcji mundurowi wylegitymowali 129 osób, w tym 109 nieletnich. Przeprowadzili też 49 kontroli miejsc, w których przebywają młodzi ludzie. Odnotowano 10 wykroczeń. Dwójka rodziców została ukarana mandatami po 1000 zł za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę bez wymaganych uprawnień. Wobec jednej osoby nieletniej policjanci skierowali wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich za kierowanie pojazdem bez takich uprawnień. Nałożono też 5 mandatów na łączną kwotę 2100 zł.
6: Tyle nasza reporterka. Tegoroczny sezon miodowy na Podkarpaciu był wyraźnie słabszy od ubiegłorocznego. Pszczelarze mówią, że na niższą produkcję miodu wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe.
9: Coraz częściej pszczelarze niestety swoim klientom muszą odmówić z powodu braku miodu. No, są to pszczelarze, którzy mogą sprzedać swój miód, jeśli go mają, prawda? Jeśli nie mają, no to niestety odmawiają, że miodu nie ma. My też prawdopodobnie niedługo będziemy mieli już brak miodu.
6: To był Marek Barzyk, pszczelarz z Krosna. Dziś jeszcze całkiem przyjemnie na zewnątrz, ale według prognoz od jutra pogoda ma się zepsuć. Warto więc dobrze wykorzystać tę resztkę dnia.
10: Jechać gdzieś tam nad wodę jeszcze zobaczyć, pewnie na Bałtyk. Jest cieplutko, jeszcze można korzystać. Pobierowo, Rewal, ładne atrakcje są. Tutaj w Szczecinie nawet jest ładnie. Jest gdzie posiedzieć, no jest jeziorko głębokie, też bardzo ładne.
11: Widzę, że Państwo w krótkich rękawkach, piękna, słoneczna pogoda. Czy mają Państwo jakieś plany, żeby jeszcze tą pogodę wykorzystać ładną?
12: Korzystamy. Póki jesteśmy na dworze, to korzystamy. Ściągnęłam marynarkę, żeby było mi chłodniej, bo jest naprawdę ciepło, fajnie.
11: Czyli jeszcze jakiś spacer Państwo planują?
13: Tak. Jak najbardziej.
6: Usłyszała od mieszkańców Szczecina Anna Pałamar. I na koniec flesza jeszcze informacja dla lubiących podróże. Całoroczne rejsy z Warszawy do Bangkoku lotem. Przewoźnik poinformował, że z lotniska Chopina będziemy latać na razie w poniedziałki, środy i soboty, a loty powrotne z Bangkoku we wtorki, czwartki i niedzielę. We flesz o 15 to już wszystko. Teraz flesz sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysiek Chwaliński.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Na początek tenis. Hubert Hurkacz pokonał na twardych kortach w Szanghaju Australijczyka Jamesa Duckworta. Następnym rywalem Polaka będzie prawdziwa legenda.
15: Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego.
14: Przypominał Patryk Serwański, a mecz już pojutrze. Turecki Fenerbahçe Medicana Stambuł, słoweński Volley Lubliana, także PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Luk Lublin zagrają w najbliższy weekend w piątej edycji Międzynarodowego Turnieju Siatkarskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Jutro wraca piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Czwartkowe niebo nad Polską zdominują chmury. Miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu, najwięcej w Trójmieście i okolicach Zielonej Góry. Najchłodniej, jak mówiliśmy, będzie dzisiaj w Szczecinie, gdzie termometry pokażą około 17 stopni, w centrum i na południu kraju od 20 do 23, a najcieplej w Rzeszowie. Tam nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie ma się utrzymać w normie.
15: Jedenaście tygodni zostało nam tylko do świąt Bożego Narodzenia.
0: Naprawdę?
1: 11 tygodni policzyłem to i teraz tak sobie
0: to
1: myślę.
0: To już trzeba prezenty kupować.
1: Przez 5 będę myślał, jakie prezenty kupić. Przez 6 będę je kupował. No ledwo się wyrobię.
0: Na razie o tym nie myśl. To jest dopiero październik, to jest jeszcze kupa czasu, a my w kanale nadawczym z wami do 18 i to akurat szybko zleci, więc bądźcie blisko, Siwek i Borycka.
1: Jest 15:04, siemano!

0: No jest ogień jak zwykle przy tym numerze. Fire, fire w RMF Max. A wy być może już tak w ogniu, nie powiem gdzie, już z pracy sobie wychodzicie, bo już po prostu jest po robocie. Wtedy na tę pracę łatwiej przyjemnym okiem spojrzeć i zastanowić się, za co tę pracę lubicie.
1: I teraz to przyjemne swoje oko znajdźcie, rzućcie je w kierunku tej roboty i właśnie to nam napiszcie. Za co kochacie swoją robotę, dlatego że wracamy do zabawy.
0: Zawodówka! Tak jest, będziemy próbować zgadnąć, czym się zajmujecie w życiu, jak pracujecie, dlatego jak piszecie nam, za co lubicie swoją pracę teraz na Messengerze, na RMF Max, to pamiętajcie, żeby nie zdradzić od razu, jaka ta praca jest, żeby nie było za łatwo.
1: No bo nasze zadanie będzie takie, że w 45 sekund, zadając wam różnego rodzaju pytania, będziemy musieli dopiero to ustalić do spółki. Zresztą słuchacie RMF Max, więc wy piszecie, za co kochacie robotę, ale nie piszecie, co to za robota. Messenger RMF Max.

0: Alfa Romeo leci wysoko w RMF Max. 19 minut po trzeciej. To jest kanał nadawczy, więc tutaj reguły bywają bardzo takie, wiecie, nieformalne, więc pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Siedzimy sobie z Michałem, wpada szef i mówi: Michał, 4 szkolenia miałeś zrobić, co jest?
1: Ja tę historię pamiętam inaczej. Szef wszedł i powiedział: Michał, jesteś rekordzistą. Nikt nie ma tylu szkoleń do zrobienia, co ty. Ale chciałem tylko wam powiedzieć, że sprawdźcie sobie, czy nie macie jakiegoś szkolenia w robocie do zrobienia. Oszczędźcie sobie pogadanki od szefa, a my wam serwujemy do tych szkoleń, którymi jeszcze można zabić ostatnią godzinkę w robocie, kilka bangerów. Będzie The Weekend i będzie Taco na Fide w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
8: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
9: W delikatesach Centrum. Do środy. Altajskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: I po reklamie.

0: szczęście to wszędzie jest tłok.
1: Hej, to Dakona Fide i Tamagotchi w RMF Max. Aż ciarki przeszły, normalnie taki dobry numer. Ale teraz będzie dobra zabawa, bo Marta jest już z nami. Marta dzisiaj w zabawie zawodówka. Jesteś, hejka?
2: Tak, jestem, dzień dobry.
3: Marta, dobra, Marta. Jak nastrój dzisiaj w jednym słowie?
2: Dobrze, pozytywnie, blisko weekendu, więc pozytywnie.
3: Naliczyłem 7 słów, ale nie gniewam się w ogóle. Marta, bardzo się cieszę, że pozytywnie. Czytamy, co nam wysłałaś.
1: Nie wiem, co bardziej kocham w swojej pracy. Czy pomaganie ludziom, czy przypominanie im po raz piąty, że nadal czekam na rzeczy, które zaraz wyślą. A kalendarz, on tylko spokojnie odlicza. I tutaj mam wątpliwość. Do 20? Do 20?
2: Do 20.
1: Do 20. Okej. Okay.
3: Marta, ja mam jedną od razu hipotezę, którą wystrzelę, jak tylko wystartujemy stoper, ale jest duża szansa, że ona będzie błędna, więc nasi słuchacze muszą się uzbroić też w Messengera i znaleźć tam RMF Max i próbować zgadywać razem z nami. 45 sekund startuje za chwilę i próbujemy razem ustalić, co to za zawód, który wykonuje Marta. Gotowa?
2: Gotowa.
1: No to tak, Marta, powiedz, czy ty pracujesz jako szefowa?
2: Nie.
3: Marta, czy ty składasz jakiś magazyn, miesięcznik?
2: Nie.
3: Nie, kurde!
1: Księgowa, pojawiła się taka propozycja, nawet 3 już na naszym Messengerze.
2: Dokładnie.
3: Jesteś księgową?
2: Tak.
1: Ale patrz. No to naprawdę słuchacze RMF Max, Ania, Karol, Kamil, Richard, Mateusz, oni wszyscy już zgadli, a my patrz, jeszcze byśmy pewnie z pół minuty potrzebowali, nie?
2: Czyli dużo osób są tymi osobami, które zaraz coś wyślą, na to wychodzi.
1: A widzisz, no.
3: Znaczy ja jestem tą, która napisze ci, że zaraz wyślę, a tak naprawdę to w ogóle nigdy tego nie zrobi. Przepraszam cię, Marta, za to. Bardzo cię za to przepraszam.
1: My w imieniu tych wszystkich, co zaraz wyślą, przepraszamy. A jednocześnie życzymy, żeby ten weekend był bez maili żadnych.
4: RMF Max.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Bruno Mars, fajnie, optymistycznie, z energią, fajnie. Ale, ale energia i optymizm kończą się, kiedy my, ja i Justyna, odkrywamy pewne tajemnice.
1: Słuchajcie, jesteśmy na tropie pewnej teorii spiskowej.
0: Tak.
1: Ponieważ dostaliśmy informację znowu dzisiaj od pani Oli.
0: Tak. Oczywiście że... w sprawie miliona złotych, który tak. znowu jest do wygrania w złotej kumulacji. I teraz będziemy wam opowiadać o tym, co odkryliśmy. Bo rozpoczyna się runda bonusowa, tak. w której każde zgłoszenie będzie pomnożone razy 467.
1: I ja wtedy sobie myślę, czekaj.
0: Czekaj.
1: Ja te cyfry znam skądś, te 467,
0: no
1: nie?
0: Właśnie.
1: Bo one są w numerze telefonu, na który trzeba wysłać teraz hasło MAX.
0: Tylko że numer to jest 7467.
1: Tak.
0: A runda bonusowa jest z mnożnikiem 467.
1: Ale jak dodasz 4 do 6 do 7, to wychodzi 17 i wtedy jak odejmiesz 10, to jest 7.
0: Albo jak do 17 dodasz 999 983, to jest milion, czyli tyle, ile jest do wygrania.
1: Tyle jest do wygrania dzisiaj, bo tyle jest w sejfach w złotej kumulacji. Dobra, to słuchajcie, podsumowujemy to wszystko tylko przez 10 minut. Mnożymy 467 razy każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem MAX SMS-em na numer 7467 albo na rmfmax.pl.
0: Dziś w sejfach minimum 5000 złotych.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Czwartkowe niebo nad Polską zdominują chmury, miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu, najwięcej w Trójmieście i okolicach Zielonej Góry. Najchłodniej, jak mówiliśmy, będzie dzisiaj w Szczecinie, gdzie termometry pokażą około 17 stopni, w centrum i na południu kraju od 20 do 23, a najcieplej w Rzeszowie, tam nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie ma się utrzymać w normie.

0: Rockowy klasyk, który zapętlałem jako dzieciak, dostał klubową, nową energię i to jest Four to the Floor, to jest Offenbach razem z ekipą Star Sailor w RMF Max. Na razie zostawiamy muzykę na chwileczkę, zaraz będzie flash, ale najpierw informacja, że Ryanair będzie w Polsce rekrutował. 200 osób z Polski nawet zamierzają zatrudnić.
1: O, całkiem sporo, ale podejrzewam, że na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba będzie po prostu umieć spakować mały plecaczek tak na 2 tygodnie urlopu.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Cheat na Maxa.
1: W RMF Max czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Minęła 16. Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Nie rośnie niestety zbyt szybko mediana wynagrodzeń. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto. To czyli około 5,5 tysiąca złotych na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Po południowym fleszu dobra wiadomość dla lubiących podróże. LOT informuje, że z lotniska Chopina będziemy latać przez cały rok do Bangkoku. Na razie w poniedziałki, środy i soboty, a loty powrotne z Bangkoku we wtorki, czwartki i niedzielę. W sezonie zimowym od 26 października do 1 listopada rejsy będą się odbywały w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedzielę, a od 2 listopada do 27 marca w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, soboty i niedzielę. A w marcu polecimy do Wietnamu. Elektryczne hulajnogi zalewają ulice, ścieżki rowerowe i chodniki. Wraz ze wzrostem popularności tych pojazdów pojawiają się też problemy związane z bezpieczeństwem. Straż Miejska ma pełne ręce roboty.
3: Prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt.
1: Wyjaśniał komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel. Herbert Anwald znowu w akcji. Marek Krajewski powraca z kolejną książką o młodym psychiatrze, a w tle ponownie Wałbrzych z lat 20. XX wieku. Pierwszy tom sagi Drogi Krwi cieszył się dużym zainteresowaniem.
4: My widzimy to choćby poprzez zmianę troszeczkę poglądu w Wałbrzychu. Wiele osób odkrywa go na nowo, co myślę, że jest najważniejsze, że nawet jeżeli ktoś tu kiedyś był, no to jak dziś przyjedzie, nie pozna miasta. No i pan Marek stał się takim naszym nieformalnym ambasadorem, za co jesteśmy wdzięczni, bo to jest po prostu bardzo dobra współpraca.
1: Opowiadała Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia Wałbrzycha. 15 października zaplanowano przedpremierowe spotkanie z pisarzem. Marek Krajewski o godzinie 17 pojawi się w Bibliotece Multimedialnej na Podzamczu. Od ponad 2 tygodni trwa kalendarzowa jesień. Pytamy Was dziś zatem o to, czy zaczęliście już jesienne porządki.
5: Jeszcze daję sobie czas nacieszyć się tą ciepłą jesienią.
6: No myślę, że jeszcze nie. To jest kwestia dopiero przygotowania.
7: Zacząłem już te prace, no bo liście opadają, jak mam drzewka, no to trzeba tam zebrać owoce, które zostały z lata.
8: Pomagam w ogródku rodzicom, na przykład w grabaniu liści.
1: Dziś pogoda dopisywała, ale od jutra czeka nas wyraźna zmiana.
0: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
0: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Po południu czas sprawdzić prognozy pogody na resztę dnia. Wszędzie dzisiaj będzie sporo chmur. Miejscami może też przelotnie popadać. Najwięcej deszczu w Trójmieście i Zielonej Górze. Tam musicie pamiętać o parasolach. Najchłodniej w Szczecinie, gdzie termometry pokażą 16 kresek, najcieplej w Rzeszowie. Tam 24 stopnie na plusie w najcieplejszym momencie dnia. W centrum i na południu około 22 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
4: Po 16 w RMF Max. Ja dzisiaj tak się cieplutko ubrałam, bo myślałam, że to już ta jesień, a jednak jeszcze nie.
10: No właśnie,
4: jeszcze
10: my sami tak straszyliśmy, że po środzie to już jesień i chwyci i nie odpuści.
2: Max.
10: I ja mówię, no ten siwek z radia to mnie okłamał.
4: Dobra, słuchajcie, będziemy sprawdzać jeszcze wszystkie ważne wiadomości pogodowe na bieżąco. A z wami jesteśmy do 18. Siwek i Borycka w kanale nadawczym. Cześć!

0: chyba nie jest zbyt wiele do pytania. Tylko kochaj mnie, Zalia za nami.
1: W RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Ja chciałbym powiedzieć, drodzy państwo, że moje zainteresowania to leżenie na plecach i gadanie o hecach.
0: Bardzo ładne, tak, podoba mi się.
2: Ale wiesz, czym to jest inspirowane?
0: To jest inspirowane pewnie panem Jankiem, który się pojawił wczoraj w jednym z teleturniejów i też bardzo ładnie się przedstawił.
2: Niniejszym prezentujemy.
3: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
0: Wuzetki pyszne. To drugie, to nie wiem.
2: Czy oczekujesz mojej opinii?
0: Nie.
2: Wyrażę ci ją chętnie, jak wyłączę mikrofon.
0: Nie, zachęcamy, to może przejdźmy do
2: was,
0: tego, co my
2: do
0: chcemy
2: tego,
0: od
2: żebyście
0: was
2: przedstawili nam wasze zainteresowania w podobny sposób na Messenger RMF Max. Bardzo jesteśmy ciekawi. Ciastka, wuzetki, toksyczne brunetki, tak?
0: Tak.
2: U mnie leżenie na plecach, gadanie o hecach, a u was piszcie śmiało Messenger.
0: Dzwońcie, nagrywajcie głosóweczki w sumie.
2: A,
0: to
2: właśnie,
0: będziemy,
2: to nawet
0: to
2: lepiej,
0: będzie się
2: no
0: można
2: właśnie
0: usłyszeć od razu w radiu. Szczególnie jeśli tego jeszcze nie robiliście, to dajcie znać. Głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie macie zainteresowania?

0: Neptunika w RMF Max. 19 minut po czwartej, tutaj kanał nadawczy. No a my jako wielbiciele radio i teleturniejów widzieliśmy wczoraj pana Janka, który bardzo ładnie opowiedział o swoich zainteresowaniach. Były to wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Tak, a co?
0: Normalne zainteresowanie, słuchajcie, ale u was też jest całkiem nieźle.
1: U was też jest całkiem nieźle, przypomnijmy sobie tylko pana Janka.
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Panie Janku, bardzo dziękujemy oczywiście. A u was pojawiły się między innymi zimne szampany i emocjonalne rany.
0: Wow, poetycko.
1: Takie rzeczy się pojawiły oczywiście i czekamy na więcej na Messengerze RMF Max.
0: Tak,
1: czekaj, Justyna, powiedz ludziom, o co chodzi, bo ja tu mam jeszcze jedno, tylko tak, muszę sobie to wrzucić tutaj.
0: Głosóweczki wpadają cały czas. Chodzi o to, żeby powiedzieć pięknie o swoich zainteresowaniach, tak jakbyście się przedstawili w radio albo teleturnieju. Jest szansa, że te głosóweczki będą też sobie latały po naszej antenie między piosenkami, bo lubimy czasem takie smaczki wrzucać, więc jak macie ochotę się usłyszeć w RMF Max, to nagrajcie głosówkę teraz na naszego Messengera. Jakie macie zainteresowania?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne
0: brunetki.
3: Moje hobby. Kupić muszę, bo się uduszę. Pozdrawiam, Ewelina.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee klimatyczne. Happiness is so sad. Jest 16:34 w RMF Max i my mieliśmy jedno dość istotne moim zdaniem pytanie do was dzisiaj.
1: Jakie są wasze zainteresowania zainspirowane panem Janem, który się wczoraj pojawił w jednym z teleturniejów?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Co my to z mnie to bawi, no?
0: To jest rzeczywiście nieustannie bawiące, ale nasi słuchacze też są niczego sobie.
3: Cześć, tu Damian. Moje zainteresowania to różne szmery, bajery i morskie kontenery. Pozdrawiam całą kontenerową siedzę w Gdańsku.
1: Morskie kontenery.
0: Pozdrawiamy kontenerową. W takim razie, czy pan Janek pozdrawia brunetkową? Nie wiem, ale domyślam się.
4: Moje zainteresowania to supełki drewienka i inne cudenka.
1: O, słodko, uroczo.
0: Jednocześnie w międzyczasie spływają wiadomości też pisane. Moje zainteresowania to kobiety, konserwy, muzyka bez przerwy i kolejne głosówki.
5: Moje hobby to chodzenie na zakupy i ważenie zupy.
0: I robienie na drutach.
1: Tak, na drutach. O to na pewno chodziło i to nam się pojawiło w głowach. DJ Gorza teraz w RMF Max. Fajnie, że jesteście tutaj. Kanał nadawczy, a w gościnkach gra już Mieczyko.
6: RMF Max.

0: Dobra ekipa w tym numerze, między innymi moja ulubiona Pink Panther, Sexy Magic w RMF Max. To akurat nie jest żadna magia, to są rzeczy, które się dzieją codziennie w RMF Max. Jest złota kumulacja i jak się odbiera telefon, to nawet milion można wygrać, bo milion dzisiaj jest w sejfach, ale minimum 5000 złotych. To jest kwota, którą można zgarnąć, jak się sejf już wybierze.
1: Ale to źle zrobiłaś, bo najpierw powiedziałaś milion, a potem 5 kafli.
0: No dobra, okej.
1: Te 5 kafli się wydaje, że to jest mało, ale jak zapomnisz o tym milionie na chwilę, to te 5 kafli to i tak jest kawał kasy.
0: To prawda.
1: I tak jest kawał kasy, więc minimum 5000 w sejfach, ale nawet milion do zgarnięcia.
0: O, tak, dobrze. Tak to się robi.
1: No właśnie.
0: To prawda. Michał Siwek, masz, przyznaję rację. Zrobiłeś to lepiej,
1: no
0: razem.
1: I teraz to nawet ciebie bym przekonał, mam wrażenie.
0: Oczywiście, żebyś mnie przekonał, tylko że my SMS-a akurat nie możemy wysłać, ale wy możecie. Max SMS-em na numer 7467, bo to jest nowy numer, trzeba go powoli powiedzieć. 4,92 taki SMS kosztuje, 5000 minimum w sejfach, milion złotych do zgarnięcia na rmfmax.pl. Wszystkie szczegóły, to co, chyba wszystko powiedzieliśmy.
1: To powiedzmy jeszcze raz.
0: Dobra, Max na 7467 to jest twoja szansa na milion jeszcze dzisiaj.
2: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

Po popołudniu czas sprawdzić prognozy pogody na resztę dnia. Wszędzie dzisiaj będzie sporo chmur. Miejscami może też przelotnie popadać. Najwięcej deszczu w Trójmieście i Zielonej Górze. Tam musicie pamiętać o parasolach. Najchłodniej w Szczecinie, gdzie termometry pokażą 16 kresek. Najcieplej w Rzeszowie. Tam 24 stopnie na plusie w najcieplejszym momencie dnia. W centrum i na południu około 22 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie.

0: Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem, ale energia.
1: Dobrze to brzmi, no.
0: Za 6 minut 17. Jest energia. Czwarteczek. A wiecie co jest po czwartku?
1: Piątek.
0: No tak. Już mogłeś zostawić ten nim tajemnicy, tak? Już nie musiałeś tego... Dobra, to ja wam teraz zdradzę tajemnicę o dyni. Dynia wielka. Tak ją sobie nazwałem, bo to jest największa dynia, jaka kiedykolwiek powstała. 1295,8 kg waży dynia, którą wyhodował 65-letni Brytyjczyk. I uwaga, przez 100 milionów lat na Ziemi nigdy nie istniała tak wielka dynia.
1: Może to jest po prostu jakiś dyniozaur?
2: Max. Reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia

0: przytulnej przestrzeni oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu, w tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.

0: Impreza.
1: Na zegarach wybiła 17:00 w RMF Max. To już pora na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, by państwa Unii płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów.
2: Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
1: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska w oryginał.
3: To jest RMF Max.
1: Jesień to nie tylko spadające złote liście, to także kichanie, zatkane nosy i wszędobylski kaszel. Rozkręca się sezon infekcji wirusowych, a głównie chorują dzieci i ich rodzice, podkreśla Martyna Klimek z Centrum Zdrowia w Opolu.
4: Jeżeli chodzi o osoby dorosłe teraz chorujące, są to często rodzice dzieci żłobkowych, rodzice dzieci przedszkolnych, które już po powrocie do tych placówek zaczęły chorować, więc na pewno tutaj preparaty z cynkiem, ciepły ubiór, unikanie dużych skupisk ludzkich. Jeżeli dziecko jest przeziębione, chore, nie wysyłajmy go do żłobka, do przedszkola.
1: Początek jesieni to także najlepszy czas, by zaszczepić się przeciwko grypie. Halny w Tatrach niektórych turystów cieszy, bo ciepły wiatr podgrzał powietrze w Zakopanem do 18 stopni, ale większości jednak pokrzyżował plany wycieczkowe. Chociażby dlatego, że uniemożliwił działanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
5: No jest super pogoda.
6: Super
5: ten
6: pogoda
5: wiatr jest naprawdę taki cieplutki i no czujesz się jak ryba w wodzie, jak tak stajesz przed tym wiatrem.
6: Złota jesień w Tatrach.
7: No trochę nie cieszę.
8: A dlaczego?
7: No bo trzeba było zrezygnować z wyższych gór.
6: Jak tam przy schronisku byliśmy, to już było trochę dyskomfortowe.
5: Tam trzeba się zaprzeć bardziej na ziemi, bo...
8: Przygina do ziemi już, tak?
6: Tak.
5: Troszeczkę tak.
1: Usłyszał od turystów Maciej Połachicki. A synoptycy ostrzegają właśnie przed silnym wiatrem na północy i południu Polski. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano w sumie dla 7 województw. Chodzi o Wybrzeże i okolice Elbląga, a także Dolnego Śląska, Śląskiego, Małopolski, Podkarpacia. Miejscami porywy wiatru mogą sięgać nawet do 105 km na godzinę. A jeśli nie macie jeszcze planów na jesienny weekend, to może wpadniecie do Jura Parku w Bałtowie na Święto Dyni. Od 10 do 18 konkursy, gry i warsztaty zdobienia dyni.
9: Przypominamy, że wszystkie atrakcje kompleksu są dostępne, w tym pokazy naszych słynnych tuptozaurów. Do tego oczywiście animacje dla dzieci i oczywiście cała dyniowa jesienna oprawa. Same dyniowe dekoracje zostają z nami do końca października, więc ten klimat nie zniknie wraz z zakończeniem Święta Dyni.
1: Zapraszała Monika Pękala z Bałtowskiego kompleksu.
10: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czwartkowe popołudnie i wieczór miną nam pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Trójmieście i Poznaniu, gdzie miejscami popada mocniej. Najchłodniej będzie w Szczecinie, tam niecałe 17 kresek na plusie. W centrum i na południu kraju termometry pokażą od 20 do 23 stopni, a najcieplej dzisiaj w Rzeszowie. Tam w najcieplejszym momencie dnia nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr powieje chwilami trochę mocniej, ciśnienie ma się utrzymać w normie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Dobra, jest szansa jeszcze, to szybko powiemy, że to są już ostatnie 4 minuty, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych.
13: Ale jak już po tych 4 minutach wyślecie, to już się na dzisiaj nie załapiecie na dzisiejsze losowanie.
3: Max.
12: To nie ma na co czekać, to trzeba teraz. Max na 7467 za 4,92 albo zaglądacie na rmfmax.pl. Olki za chwilę dzwonią, to już, to trzeba działać.
13: 5000 złotych w sejfach minimum, a nawet 1 000 000 dziś do wygrania. Piszcie teraz.

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Powiedzmy to wprost, są takie rozmowy telefoniczne, o których zapomina się po 5 minutach i są takie, które się pamięta do końca życia i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie w trakcie finału Złotej Kumulacji. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która, miejmy nadzieję, otrzyma 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy tego chcieli.
2: Przepraszam, ale bo właśnie chyba nie dojdzie do sytuacji, o której powiedziałeś.
1: Nieładnie.
2: Bo dostaliśmy informację, że ktoś odrzucił nasze połączenie.
1: Czyli ktoś odrzucił szansę na 1 000 000 złotych.
2: Dokładnie tak, mamy komunikat, że niestety telefon jest zajęty. Kurczę, szkoda, ale wiemy, że różne są sytuacje życiowe, różne rzeczy dzieją się, które nie pozwalają czasem tego telefonu odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli. Na szczęście nasz regulamin przewiduje takie sytuacje i pomimo tego, że się nie dodzwoniliśmy, pomimo tego, że nawet nie wiemy komu wręczymy nagrodę pocieszenia, no to wiemy, że ją wręczymy. 1 000 złotych dla ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I do znudzenia będziemy powtarzać, jeśli wysyłacie do nas SMS-a, błagam, miejcie ten telefon przy sobie. My naprawdę chcemy komuś wręczyć tę kasę.
2: Albo jeżeli na przykład wiecie, że macie jakieś ważne zebranie, dajcie ten telefon komuś, niech ktoś w waszym imieniu zagra o ten milion. To też jest jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji.
1: Słuchajcie,
2: przecież
1: ja sobie tak myślę, że po prostu już koniec tego narzekania. Czwartek minie, tydzień zginie, ale czwartek w Złotej Kumulacji, no już niestety za nami. Natomiast dobra informacja jest taka, że piątek już mówi nam dzień dobry i ma coś więcej do powiedzenia. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Piątek. Piątek się zbliża wielkimi krokami, widać go na horyzoncie, a jak to mówią, piątek to szansy podwójnej na 1 000 000 początek. Takie jest przysłowie, tak?
2: To dokładnie tak jest, od zawsze. Jutro podwójna szansa na 1 000 000 w sejfach, 2 finały. No słuchaj, a jak wezmą i zadzwonią do ciebie?
3: To co?
2: No to co?
3: No trzeba odebrać, no.
2: Trzeba odebrać, a najpierw się zgłosić. Max na 7467. Wysyłaj teraz SMS-em za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Last Boy i gra muzyka Music Sounds 20 po 5 w RMF Max. Kanał nadawczy jedzie dalej i tak sobie pomyśleliśmy, że może jak już tutaj będziemy też jutro, to byśmy przy okazji wam się na coś przydali, no.
1: Wreszcie. Wreszcie. Ten RMF Max by mi się wreszcie na coś przydał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy nam powiedzcie, o czym musicie jutro pamiętać albo o czym chcecie jutro pamiętać i my jutro wam o tym naprawdę przypomnimy.
0: Tak jest. Głosówki można nagrywać teraz na Messengerze RMF Max. Ja wiem, że to jakby czwartki są takie chaotyczne. Tutaj jakaś robota, to coś jeszcze trzeba ogarnąć przed weekendem.
1: Nie, ale czekaj, ale poczekaj. Ale spójrzcie sobie w oczy w lustrze i zadajcie sobie pytanie, czy jest pasta do zębów w domu.
0: Na przykład.
1: I my wam jutro przypomnimy na przykład, żeby ją kupić.
0: A może chcesz pamiętać o tym, że dzisiaj zjadłeś dobrą bułkę i chcesz jutro sobie o tym przypomnieć. To też jest fajne. To jakby można nagrać taką głosówkę, wysłać ją teraz do nas, do RMF Max Messengerem i usłyszeć się w radiu. Fajne to są rzeczy, więc dajcie znać, czekamy.
1: Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
2: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin Van Buren i Sasha w RMF Max. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, czytam. No, niesamowita historia.
1: No, ja cię słucham uważnie.
0: Inspirująca,
1: no.
0: Pełna inspiracji. Chłop, słuchajcie, wyszedł z domu.
1: Wyszedł.
0: 28 lat temu, w 98.
1: Aha.
0: I dopiero teraz wraca. 29 krajów po drodze odwiedził, pół świata przelazł.
1: Ciekawe, czy te bułki kupił.
2: RMF Max. Hity na maksa.

0: Kochani, zabawna historia, bo Borycka poszła sobie robić właśnie kawkę. Ona mnie pewnie słyszy tam w tej kuchni. I pytanie teraz do was, kochani słuchacze, jaka jest kara za niezdążenie z powrotem do studia na wejście?
1: No jestem.
0: Nie zdążyłaś. Słuchacze teraz będą decydować, jaka jest kara dla ciebie za to, że nie zdążyłaś z powrotem na wejście.
1: O nie. To się pierwszy raz zdarzyło chyba w ogóle.
0: To się pierwszy raz zdarzyło w historii RMF Max.
1: Kanału nadawczego, dobra, no chyba nie całego radia.
0: A ja nie wiem, trzeba sprawdzić kroniki. Piszcie śmiało Messenger RMF Max, co musi za karę zrobić Borycka.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Czwartkowe popołudnie i wieczór miną nam pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Trójmieście i Poznaniu, gdzie miejscami popada mocniej. Najchłodniej będzie w Szczecinie, tam niecałe 17 kresek na plusie. W centrum i na południu kraju termometry pokażą od 20 do 23 stopni, a najcieplej dzisiaj w Rzeszowie. Tam w najcieplejszym momencie dnia nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr powieje chwilami trochę mocniej, ciśnienie ma się utrzymać w normie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Powolutku kanał nadawczy dobiega końca, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że słuchacze wybrali karę dla Justyny Boryckiej za to, że nie zdążyła wrócić do studia na wejście.
1: I jaka to kara?
0: No, kara. Przyszły różne propozycje.
2: No pasowałoby, żeby ci przynajmniej tak przez tydzień albo przez dwa przynosiła, nie wiem, jakieś ciepłe bułeczki, kawusie, wiesz o co chodzi?
1: Nie, no bez przesady.
2: W miarę uczciwie, nie?
1: Nie. Jakby to ja zgłaszam sprzeciw, bo to jest niewymierna kara do zawinionego czynu.
0: Spokojnie, i tak nie tą propozycję wybrałem.
1: Okej.
3: Okay. Śpiewać, to mi panie dasz. Powtarzam.
0: Justyna Borycka, śpiewasz, co mi panie dasz.
1: Ale ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ty Michał Siwek i Damianie, że to jest kara bardziej chyba dla was.
0: Ale spokojnie, śpiewasz i się żegnamy.
1: Dobra, ale to jeszcze chyba nie dojechało do refrenu tutaj. Poproszę taśmę profesjonalną. Co mi panie dasz?
0: Dziękujemy bardzo.
1: No, mówiłam, że kara dla was, mówiłam.
0: Tym pięknym akcentem żegnamy się, zapraszamy na Hop Benz Extra. Graba przejmuje antenę i bądźcie koniecznie z RMF Max, bo tutaj będzie jeszcze tylko lepiej. Bo teraz już może być tylko lepiej. Za 5.18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Dzięki, pa.
4: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest.

0: wciąż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Monika Chrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z kraju. Na zegarach wybiła pełna. 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
1: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
2: To niebezpieczne.
1: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
3: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
0: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianą Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał Dominik Smaga. Wody Polskie przygotowują się do poprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie. Przyszły rok to przygotowanie niezbędnych dokumentacji, tak by można było się starać o unijne pieniądze z nowej perspektywy, czyli od 2028 roku. Wśród planowanych inwestycji jest budowa zbiornika w Racławicach Śląskich, o co mieszkańcy zabiegają od wielu lat.
4: Dobra bardzo informacja, ponieważ Racławice Śląskie, jak szereg innych zadań z terenu województwa opolskiego, zgłosiliśmy do tak zwanych prac przygotowawczych na kolejną perspektywę finansową, ponieważ wiemy, że żeby korzystać ze środków Unii Europejskiej, zadania muszą być dojrzałe.
0: Co znaczy, że muszą być dojrzałe?
4: Żeby były dojrzałe, muszą być komplet dokumentacji. I zbiornik Racławice Śląskie znalazł się na takiej liście i mamy informację oficjalną uzyskaną z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju, że zostały te projekty zakwalifikowane.
0: Mówił wiceprezes Wód Polskich Marcin Jarzyński. Wody Polskie szacują, że na wzmocnienie przeciwpowodziowe Opolszczyzny i Dolnego Śląska potrzeba blisko 8 miliardów złotych.
5: Słuchacie RMF Max.
0: To było rekordowe lato dla turystyki w Trójmieście. Goście zostawili w Gdańsku, Gdyni i w Sobocie w sumie blisko 6,5 miliona złotych. Tyle pieniędzy wpłynęło z opłat pobieranych od wypoczywających. Jak to wyglądało tylko w pomorskiej stolicy?
6: W tych miesiącach letnich odwiedził nas około 1,4 miliona gości. Te pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na rozwój sektora turystycznego oraz poprawę miejskiej infrastruktury. Na przykład dbanie o plaże.
0: Mówił Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. I na koniec flesza zapraszamy Was do Wałbrzycha. Przed nami 2 dni z fantastyką w Bibliotece pod Atlantami. W Wałbrzychu już niedługo odbędzie się festiwal Na Końcu Świata. Impreza już 16 i 17 października.
7: Można by powiedzieć, że to jest oferta dla młodzieży, ale widzę, że to jest bardzo zróżnicowana grupa wiekowa. Są to przede wszystkim amatorzy gier RPG, literatury fantasy, literatury fantastycznej, cosplaya. Pojawią się również takie nazwiska jak pani Brzezińska, jak pan Wegner. Dla amatorów tej literatury to są duże nazwiska.
0: Opowiadała reporterowi RMF Max Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami. Przypomnij, festiwal odbędzie się 16 i 17 października.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a nad morzem oraz początkowo w zachodniej części Karpat możliwe nawet burze. Wysoko w górach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 6-7 stopni na zachodzie i północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie, w kotlinach Sudetów około piątki. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy nad morzem. Porywy mogą sięgać nawet 100 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Ale jak to jest, że mamy już prawie czwartkowy wieczór? Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. To chyba wszystko leci trochę za szybko, dlatego postaram się może trochę zatrzymać czas. Może się uda, muzyką na pewno. Tempe City na starcie naszego spotkania w RMF Max, ich wersja Self-Aware. RMF Max. Chociaż z drugiej strony niektórzy chcieliby na pewno przyspieszyć czas, żeby może jak najszybciej do piąteczku, do weekendu, spoko, zleci. Temper City, teraz za chwilę Gibbs.

Hit de la Maxa.

Jak się dobrze wsłuchaliście, to chyba wiecie, czym buja się Gibbs, albo czym by się pobujał po autostradzie jego win wieczorowo po 18 w RMF Max. Teraz kolejne nowości z listy Hobbens. Czy kojarzycie takiego DJ-a Iben? Iben, na pewno wpadło wam w ucho przynajmniej na chwilę. Taki numer Heads, wielki hicior właściwie ostatnich 12 miesięcy. No i czas na nowość. Iben wraca do RMF Max w produkcji All of My Love.

0: On Tonight, nieźle nam tutaj miksuje, remiksuje. To Brytyjczyk, DJ Silva Pumpa. Jak DJ, to po prostu też chyba DJ-uje, jak mówi zawsze moja babcia. Musisz tak głośno DJ-ować. Naprawdę, takie rzeczy to się czasami słyszy. Za chwilę gościu, który nie DJ-uje, ale rapuje. Jeden z najszybszych raperów świata. Slim Shady, już czeka w RMF Max.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
1: I po reklamie.

0: wygrać.
1: Poza tobą nic, to Oliwka, która liczy na złoto. Gdzie? U nas na liście Hobbens. Czy się nie przeliczy? Sprawdzimy. Nowe wydanie od 20. Głosujecie na nmfmax.pl. No to teraz szybka nowość. Gość, który chyba tworzy solo. Można wnioskować po pseudonimie, bo jego pseudonim to Alone. Tak się podpisuje. Dość tajemniczy producent, o którym na razie niewiele wiemy, ale robi właśnie takie taneczne produkcje. Wpada w ucho. Nasza nowość w RMF Max, Alone i Back to Yours. I've been fighting.

0: Suicide od Alana Walkera wpadło w głośnik i nie chcę wyjść. Śpiewała Ava Max. Teraz szybka prognoza pogody, taka dłuższoterminowa. Dzwoniłem do wujka z NASA, żeby się dopytać, jak jesień będzie się układać. Słuchajcie, generalnie tej jesieni możemy spodziewać się wyższych temperatur niż zazwyczaj, pomimo lokalnych spadków. A jaka pogoda szykuje się właśnie na jutro, to sprawdzimy za chwilę.
1: W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a nad morzem oraz początkowo w zachodniej części Karpat możliwe nawet burze. Wysoko w górach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 6-7 stopni na zachodzie i północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie, w kotlinach Sudetów około piątki. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy nad morzem. Porywy mogą sięgać nawet 100 km na godzinę.

0: Wchodzę ostatnio do swojego lokalnego warzywniaka, a tam pani Grażynka słucha RMF Max i pakuje pomidory, jakiej to szybko szło przy tym bicie. Axwell, Whatever Turns You On może wskoczyć wieczorowo, gdy już zamkną lokalny warzywniaczek na jedynkę. Listy Hot Bands odliczamy od 20. Wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, witajcie w RMF Max i ruszamy sobie w Tour de Club, czwartek, weekendu, początek, znaczy wiem, tak się o piątku mówi, ale jeżeli chodzi o kluby, to spokojnie można powiedzieć, że czwartek, bo na przykład w poznańskim X-Demonie dzisiaj wielka integracja pierwszego roku, także nowi studenci wbijają i bawią się do oporu, będą atrakcje ułatwiające integrację i przełamanie pierwszych lodów. Jutro zresztą w X-Demonie w Poznaniu też bardzo ciekawie, bo z dużą dawką klubowych klasyków melduje się Sibul, a w sobotę z kolei Divine Night, Boska Noc. Będą boskie dziewczyny z tanecznymi pokazami i duża dawka brzmień pod nóżkę od rezydentów. A teraz zostawiamy Poznań i przenosimy się nad morze. Sprawdzamy sobie, co w Sopocie przy Sobocie. Night Shift, tak wygląda sobotni wieczór w klubie Noce i Dnie, a nocną zmianą zadeków z dużą dawką tropikalowych letnich brzmień dowodzić będzie DJ Świderski.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram.

0: pewnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba.
14: Tu Martyna.
15: This is Lady Gaga.
16: Z tej strony Cleo.
17: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Słuchacie RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Węgierski przewoźnik rozwija skrzydła w Krakowie. W zimowym rozkładzie z lotniska w Balicach poleci na 67 trasach, w tym na 4 nowych kierunkach do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla lubiących podróże. Całoroczne rejsy z Warszawy do Bangkoku proponuje LOT. Przewoźnik poinformował, że z lotniska Chopina będziemy latać na razie w poniedziałki, środy i soboty, a loty powrotne z Bangkoku we wtorki, czwartki i niedzielę.
22: To jest RMF Max.
21: To inwestycja w zdrowie najmłodszych pacjentów i więzi rodzinne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzymał 10 składanych łóżek dla rodziców małych pacjentów. To kolejny taki dar od Fundacji Dom Ronalda McDonalda. Więcej o tym Andrzej Sapiński, prezes Słupskiej Lecznicy.
23: Zaczynamy dbać również o rodziców, a ten pobyt członków rodziny, rodziców z dzieckiem chorym w szpitalu rzeczywiście ma kolosalne znaczenie dla szybkiego przebiegu terapii, dla lepszej i skuteczniejszej rehabilitacji, jeżeli to jest oddział zabiegowy. Także bardzo się cieszymy, że możemy mieć taki prezent od Państwa. Mam nadzieję, że to będzie nam służyło tak jak te wszystkie poprzednie dary, które od Państwa żeśmy otrzymali.
21: Nowe rozkładane łóżka trafiły na oddziały pediatryczne, chirurgii dziecięcej i otolaryngologiczne. Na Pomorzu Zachodnim ruszyła regionalna odsłona ogólnopolskiej kampanii pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy.
24: Przysłowiowy klaps, to nie tylko o to chodzi. To chodzi o złe spojrzenie, o nieakceptowanie czasami ułomności, że mi piłka nie wpadła do kosza, czy chociażby porozmawianie z dzieckiem, bo on w tym momencie chciałby z tobą porozmawiać, a ty go odtrącisz, myśląc, że to nic nie znaczy. To bardzo dużo może znaczyć.
21: Organizatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a mówił regionalny ambasador kampanii Marek Kolbowicz. 5 dni, 8 spektakli konkursowych, dziesiątki emocji, historii i teatralnych spotkań. Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza widzów na Festiwal Koszalińskich Konfrontacji Młodych M-Teatr.
25: Nie ma takiego festiwalu w Polsce, festiwalu debiutów reżyserskich i bardzo jestem szczęśliwy, że taki festiwal jest właśnie w Koszalinie. Nie ma takich spektakli i nie ma takich rozmów z publicznością, jakie są w naszym Teatrze Koszalińskim.
21: Mówił Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny festiwalu M-Teatr w Koszalinie. Będzie od 20 do 25 października.

0: To może być hit tej jesieni. Podlaskie ma swój odpowiednik maczy. To herbacza.
1: Herbacza jest mieszanką czterech roślin, pokrzywy, liści, poziomki, zielonego owsa i różańca górskiego. Zioła te są wysuszone, następnie zmielone na drobny proszek. Rosną na skraju Puszczy Białowieskiej. Herbacze można kupić już na rynku.
0: Tyle od naszego reportera Roberta Bonikowskiego.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: W piątek na południowym zachodzie pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale bez opadów. W pozostałej części kraju więcej chmur i miejscami możliwy przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie. W Karpatach początkowo możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 do 15 stopni, chłodniej u podnóża Karpat, tam od 7 do 11. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem jego porywy mogą sięgać nawet 100 km na godzinę.
3: Patrzę i widzę, że dzisiaj na liście Hobbs & Shaw, Swedish House Mafia, Fred Again, Oscar Sims, nowość od Travisa Scotta. To już za niecałą godzinę. Przemek Grobowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz kawałek, który może wrócić na szczyt, to Tobi Romeo i jego Fly High.

Tylko kochaj mnie, ostatnio była najlepsza na liście Hot Bence, to Zalia. No teraz ma nową konkurentkę, chociaż pewnie znacie już jej muzykę. To Karol G, która wraca do nas z jesienną nowością. Słychać tutaj pewien imprezowy hicior sprzed lat, Ninie Sky, Move Your Body Girl, a nowy tytuł to Baby Wow. Karol G nie jest tutaj sama, pomaga jej Jude Line oraz Rusowski. Zróbcie głośniej, bo ciało to dosłownie samo się porusza.

0: imprezová ekipa zo Švecii, Justa Jaksta i Leon, ich versia Turn the Lights Off, imprezowo. A teraz wyzwanie na wieczór. Słuchajcie, dzisiaj w czwartek mamy Światowy Dzień Wzroku, tak więc dbajmy o swoje oczy, żeby patrzałki nam nie popsuły się. To może jak najmniej ekranów. I takie wyzwanie na ten wieczór. Odłożyć smartfona na 15 minut. Kto da radę? Sprawdzimy to za kilka minut.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Tu Kasia.
18: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
19: Hej, I'm Ed Sheeran.
18: Cześć, tu Kari Miecińska.

Taki mały ja, ale taki wielki hicior. Kuke, Francis i przyjaciele wieczorowo w RMF Max. No jak tam wyzwanie graby? Kto odłożył smartfona na 15 minut? Może od razu nie naprawimy wzroku, ale nawet 5 minut bez telefonu od razu można poczuć się lepiej, bo nie będą nas wszyscy atakować i nie będą chcieć co chwilę sprzedawać nam garnków albo chcieć, żebyśmy zmienili abonament na nowy. Też tak macie? Naprawdę, ja się czasami nie mogę opędzić. No to teraz zagramy dla tych wszystkich pań na infolinii, ale nie dla tych pań AI. Robin Schulz i Watermat w RMF Max. Take it slow.

0: jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. No ale chyba byłby gotowy na spacer po parku. Może nie o tej porze, bo jak akurat w parku jest ciemno, bo nie wszędzie jest jasno, to może nie, ale jutro to jak najbardziej. Zapraszam, bo doczytałem dzisiaj, że spacer po parku może poprawić nam koncentrację. Warto. No to zanim spotkamy się w parku, spotkamy się przy głośniku. Za chwilę Eli Oaks, jego Reasons. A jaka będzie pogoda jutro na spacery? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Piątek na południowym zachodzie pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale bez opadów. W pozostałej części kraju więcej chmur i miejscami możliwy przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie. W Karpatach początkowo możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 do 15 stopni, chłodniej u podnóża Karpat, tam od 7 do 11. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem jego porywy mogą sięgać nawet 100 km na godzinę.

0: poniedziałek na cztery, ale w nowej wersji. Hit grupy Stas Aylo w nowej wersji od chłopaków z Offenbach. Dzisiaj, akurat poza dziesiątką listy o Benz, kto ma swoje miejsce? Startujemy kolejne odliczanie dosłownie za kilka minut. Nowe wydanie, no i fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko jeszcze, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club tuż przed godziną 20. Dawid Miązek, dzień dobry. I zaczynamy sobie od Warszawy i od bardzo długo wyczekiwanej trasy Opała. Opa 7 Tour, taki preview, taki koncert przedpremierowy był miesiąc temu w strefie 57. No a teraz Opał rusza już w trasę i jej pierwszym przystankiem będzie Warszawa i klub Proxima. Już jutro, już w najbliższy piąteczek, nowa płyta, materiał z nowej płyty na tym koncercie, nowa energia, nowe sceniczne show, także będzie ciekawie. A po Proximie w Warszawie trasa Opa 7 Tour wędruje do Łodzi, do Krakowa, a potem Gdańsk, Wrocław, Poznań i na deser Katowice. A jak przy koncertach jesteśmy i hip-hopowych tematach, to co prawda nie na teraz, nie na ten tydzień, ale warto mieć z tyłu głowy, że na Turwarze po raz pierwszy w karierze pojawi się za tydzień, dokładnie w sobotę 17 października, Gips. Koncert zrobiłem to dla nurtu.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci.

0: Ładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
1: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzychu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Dobry wieczór, witajcie po 24. Przemek Grabowski w RMF Max. No to tak przedweekendowo sprawdzamy 10 najważniejszych hitów na liście Hot Bands i startujemy od razu od nowości na miejscu 10. A tutaj taka ekipa: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, Fred Again i Etienne the Crazy, Sexy Magic. RMF Max 10.

wiem, czy widzieliście, Miley chyba jest na jakiejś ostrej diecie. Rzeczywiście tam jest jej coraz mniej i coraz więcej w RMF Max. Base Persuade to nowość, która rządzi w Stanach, także w Europie. No i może jutro, tak przy piątku, doczeka się debiutu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu 9 kolejne nowości tego wieczoru. Taneczny banger Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted. RMF Max 9.

Weź Disco Classic, zrób fajny remix i zaproś jeszcze Matę. To jest recepta na hit i być może ponowną jedynkę na liście Hot Bands. Ring My Bell czeka na wasze głosy. Może jutro weekendowo będą świętować na szczycie. Teraz coś dla fanów klubowych bitów i elektroniki. Nowość w RMF Max, Matame, Zerb i Bon, ich Follow.

0: Gdy słucham tego numeru, to wiecie co myślę? To myślę, że przecież wiosna przyjdzie szybciej niż się spodziewamy. Znowu będzie lato, długie dni, piękne zachody słońca i takie właśnie klimaty. Happiness is so set. Lepiej od razu, lepiej, prawda? Swedish House Mafia, Lykeli, to 7 w zestawieniu. No ale przecież jesień też jest piękna. Można sobie potańczyć w spadających liściach. Za chwilę też do potańczenia Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Dużo dobrego, wnet to dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvite Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
15: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

Marshmello też jest na liście, nowej liście najbardziej popularnych DJ-ów świata. Halo, to jego nowość, w której zaśpiewał Cameron Wyndkamp, gwiazda z Kanady. A teraz numer, który polecam wam na jesienne spacery w parku. Tak, już widziałem także na Instagramie sezon na zdjęcia w liściach. Już wystartował. Macie już zdjęcia w kolorowych liściach? No, jeszcze nie? No czas najwyższy. Jutro. Jutro robimy sobie takie i wrzucamy. No i jesiennie Post Malone i Swae Lee, pierwsza piątka Sunflower.

Słuchające tej nowości Rhino od Travisa Scotta, można było się tak poczuć trochę jak na koncercie, a warto przeżyć kiedyś jego koncert, bo Travis Scott potrafi wypełnić największe hale, no nie tylko, nawet stadiony. No i czeka na wasze głosy w Polsce rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy tanecznie. Tutaj niemiecki projekt Neptunika, ich What If. Max 3, numer 3.

0: One Day in Poland to nasza nowość w RMF Max. Francis i Isobel na razie w poczekalni listy Hop Benz. I właśnie, gdyby ktoś z rodziny przyjeżdżał do nas, do Polski na jeden dzień, tak, prawda? I One Day in Poland, to gdzie powinien zaparkować? Warszawa, Kraków, być może morze, góry, Kaszuby, Mazury? Czekam na wasze komentarze w trakcie głosowania. Na miejscu trzecim, czwartkowo Neptunika w nowości Wyryw. Na drugim Fastboy, Francja w kawałku Music Sounds. Ale na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wakacje dawno za nami, a tutaj taki wakacyjny numer wciąż na szczycie. Tempe City, ich wersja Self Aware.
1: Max. One. One. One. One. One.

0: mogą świętować Tempe City. Wracam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club. Za chwilę będzie godzina 21, ale zanim 21, to jeszcze o jednym z najgrubszych wydarzeń tego weekendu. To nie jest rzecz, która się dzieje co tydzień, co rok. To jest rzecz, która się dzieje raz na 35 lat. 35 urodziny, słuchajcie, obchodzi klub Energy 2000 w Przytkowicach. No nie wiem, czy to nie jest najdłużej nieprzerwanie działający klub w Polsce. Pewnie trzeba by było sprawdzić w jakichś kronikach. W każdym razie urodziny świętowane będą naprawdę na grubo. W piątek na żywo w Energy pojawia się Malik Montana. W sobotę jedna z legend europejskiej sceny tanecznej, Bass Hunter. Także wjeżdżają klimaty z, no tak, z pogranicza pierwszej i drugiej dekady lat 2000. Będzie mnóstwo urodzinowych atrakcji, będą niespodzianki, będą prezenty dla was oczywiście, więc no jeśli lubicie klubowe klimaty, to nawet jeżeli macie kawałek do Przytkowic pod Krakowem, to warto się pojawić.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy

0: gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Tu Kasia.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow.
11: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

Dzisiaj słucha się Maty Żabsona, kto słucha Malika Montany, a kiedy się słuchało Szelerka i Nowatora, tak brzmiały polskie rapsy, takie bardzo imprezowe. Moja panienka, trochę historii. RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 21. Skoro już czwartkowy wieczór, prawie weekend, no to jeszcze jedna taneczna nowość, która nie zmieściła się dzisiaj na liście Hot Bands, a to jest taki dobry kawałek. No tak, będziemy otwierać także weekend. To Warriner w numerze Let Me Forget.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Podobno ludzie to potrafią rozpoznać czasami ulubioną piosenkę po ułamku sekundy. Ja tak mam, czy wy też tak macie? A rozpoznalibyście Bledkę, no tak po jednej nutce. Tutaj Jonathan Bledka i Gibbs. Ich rusz. Dawno Bledki nie było w RMF Max. Wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było też? Już dawno, dawno. Aleksandry Stan. Pamiętacie jeszcze tę, no nie gwiazdeczkę, bo się obrazi, gwiazdę przecież muzyki tanecznej. Aleksandra Stan, jej pierwszy hit Mr. Saxo Beat przed wami. Czeka też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
2: za mnie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
13: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, tu Bledka.
16: What's up, guys?

4 pory roku, to Wiktor Waligura, teraz to akurat na jesień. Mam dla was nowość, Lost Frequencies. Ma takie kawałki, do których człowiek chce wracać przez cały czas i słuchać non-stop, na repeacie, jak to się mówi. I co się okazuje, wiele osób słucha po prostu tej samej piosenki nawet po kilkanaście razy z rzędu. Jak coś lubimy, bo powtarzanie ulubionego utworu może wzmacniać przyjemność płynącą z przewidywania dobrze znanych fragmentów i obiecuję wam, że ten kawałek też może trafić na waszą listę ulubionych. Lost Frequencies, nasza nowość, Paraiso.

Everlasting to Armin van Buuren, który udowodnił, że prawnik nie musi być nudny. Oczywiście ukończył prawo, ale zawodu nie wykonuje, nie chodzi po sądach, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, macie problem z głośnym sąsiadem i wybieracie się do Armina van Buurena na prawniczą audiencję. Byłoby ciekawie. No na przykład taki doktor Alban jest dentystą i można się do niego umówić gdzieś w Szwecji. Do Zali się umówić nie można, ale można jej posłuchać teraz w RMF Max. Tylko kochaj mnie.

0: Naprawdę fajna nowość. Mrozu jest ostatnio bardzo twórczy muzycznie. Tutaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, to już prawie zagrałem, ale wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam was już weekendowo. Otwieramy nasz piątkowy wieczór jutro o godzinie 18. Wasze ulubione kawałki. Wiadomo, piątek to dzień nowej muzyki, tak więc będzie na pewno sporo ciekawych muzycznych premier, ale po 22 dzisiaj też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych.

0: antywirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowic Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowic.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia,
8: tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię.

0: Drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy